Chrystos Woskresie. W poniedziałkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, gorąco witam wszystkich słuchaczy na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. A przed mikrofonem kłania się dzisiaj Państwu Paulina Bojarska. Za nami czwarta już niedziela po święcie Paschy, a także świąteczne uroczystości ku czci świętego męczennika młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego w Zwierkach. Ponad 1000 osób przybyło do Zwierek w pielgrzymkach. Tradycyjnie najliczniejszą była pielgrzymka z oddalonego o 10 km Białegostoku, zorganizowana przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. W tym roku wzięło w niej udział około 800 osób. Pątnicy przybyli także m.in. z Gródka, Hajnówki i Supraśla. W niedzielę głównej liturgii w cerkwi w Zwierkach przewodniczył ordynariusz prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej arcybiskup Abel w asyście ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej arcybiskupa Jakuba, arcybiskupa bielskiego Grzegorza oraz biskupa supraskiego Andrzeja. Obchody święta rozpoczęły się już w sobotę wieczorem, kiedy to z Białostockiego Soboru zostały przewiezione relikwie świętego Gabriela, a do katedry powrócą we wrześniu w rocznicę przeniesienia ich do Białegostoku z Grodna na Białorusi. Tymczasem, drodzy słuchacze, cieszymy się, że jesteście z nami przy odbiornikach radiowych i zachęcamy gorąco do pozostania z nami do godziny 21, a już po krótkiej przerwie przedstawimy plan dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zajrzeć do planu naszej dzisiejszej ramówki. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego, a także słowo duchowego pouczenia, z którym to dzisiaj do naszych słuchaczy zwróci się protodiakon Mirosław Demczuk z Siemiatycz. Około godziny 16:40 czeka nas kolejny odcinek cyklu audycji profesora Aleksandra Naumowa Zwierzęta, nasi mali bracia. A punktualnie o godzinie 17:00 serwis informacyjny, w którym to powiemy m.in. o ogólnopolskiej paschalnej pielgrzymce młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę. Następnie żywoty świętych i fragment nowej lektury starzec Józef Watopecki. O godzinie 18:00 akafist do Matki Bożej w Zbrannej Wojewodzie, a po nabożeństwie po godzinie 19:00 wykład ojca Michała Czekwina na temat postaci świętego Mikołaja Serbskiego, współcześnie nazywanym Janem Złotoustym. Punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, a następnie zapraszamy na rozmowę o świętym Gabrielu Zawłodowskim z ojcem Adamem Sawickim. I na zakończenie naszej audycji modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza ramówka programu i najbliższe 5 godzin, które mam nadzieję, że spędzą Państwo wspólnie z nami. A w wolnej chwili polecam również odwiedzić naszą stronę internetową ortodoksja.pl. A już za moment kalendarium.

Mamy poniedziałek, 4 maja według nowego stylu i 21 kwietnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Czwarty tydzień po święcie Wielkanocy. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dzisiaj świętego kapłana, męczennika Bazylego Martysza, męczennika Januarego, biskupa i z nim Proklosa, Sisoesa, Fausta, diakonów, Desyderiusza, lektora i innych, męczennika Teodora z Perugi, jego matki Filipi i Dioskora, Srokata i Dionizego, a także świętego Maksymiliana, patriarchy Konstantynopola.

Drodzy słuchacze, w imieniu Fundacji Oikonomos, Akademii Supraskiej, a także Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przypominamy o dzisiejszym sympozjum poświęconym 150-leciu urodzin metropolity Dionizego Waldyńskiego oraz autokefalii cerkwi w Polsce. Spotkanie to odbędzie się już dzisiaj o godzinie 17 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, a w programie m.in. wystąpienie biskupa supraskiego Andrzeja pod tytułem Życie i droga duchowa Jerzego Jaroszewskiego od młodości do godności metropolity. Wykład zatytułowany Testament metropolity Dionizego – perspektywa cerkwi w Polsce wygłosi dr Witalii Michalczuk. A także czeka nas prelekcja ojca Andrzeja Kuźmy na temat autokefalii Kościoła Prawosławnego w Polsce z 1924 roku i nadanie nowej autokefalii przez Kościół Rosyjski w 1948. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy już na godzinę 17 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, a wstęp na to wydarzenie jest wolny.

Dzisiaj, 4 maja, rozpoczyna się tegoroczny egzamin maturalny, do którego przystąpi około 344 tysiące zdających, którzy to ukończyli szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym 2025-26. Przystąpiło oni do około 711 tysięcy egzaminów w części ustnej oraz około 1 853 tysięcy egzaminów w części pisemnej. Wyniki tego egzaminu poznamy 8 lipca. Pozdrawiamy wszystkich tegorocznych maturzystów. Życzymy Wam powodzenia oraz błogosławieństwa Bożego.

0: A na naszej antenie pora na stały punkt codziennych audycji, czyli fragmenty czytań z Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dzisiaj fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 10, wersety od 1 do 16, a także fragment Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 6, wersety od 56 do 69. Już teraz na antenie Radio Ortodoksja wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozrasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego. Kto je ciało moje i krew moją pije, we mnie trwa, a ja w nim. Jak posłał mnie Ojciec, który żyje, i ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto spożywa mnie, żyć będzie przeze mnie. To jest chleb, który z niebios zszedł. Nie jak spożywali wasi ojcowie mannę i umarli. Kto ten chleb je, żyć będzie na wieki. To powiedział w synagodze, nauczając w Kafarnaum. Wielu więc uczniów jego, usłyszawszy, powiedziało: okrutne jest to słowo, któż może go słuchać? Jezus, sam z siebie wiedząc, że z tego powodu burzą się uczniowie jego, powiedział: to was gorszy? A jeśli ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był poprzednio? Duch jest tym, który ożywia. Ciało na nic się zda. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem. Jednak są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Od początku bowiem wiedział Jezus, którzy są niewierzący i kim jest ten, który ma go wydać. I mówił: dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane przez Ojca mego. Z tego powodu wielu jego uczniów odwróciło się i już więcej z nim nie chodziło. Powiedział więc Jezus do 12: czy i wy chcecie odstąpić? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Słowa życia wiecznego masz. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego.

0: Były to dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia do naszych słuchaczy zwróci się protodiakon Mirosław Demczuk z Siemiatycz.
1: Duchowe pouczenie.
2: Chrystus woskresie. Drodzy bracia i siostry, każdy prawosławny chrześcijanin już od niemowlęcia ma możliwość obcować z największą świętością tego świata. Tą świętością jest żywy Chrystus, którego poprzez Eucharystię przyjmujemy podczas świętej liturgii. Cerkiew nie ogranicza nam tej możliwości ani wiekiem, gdyż dzieci od razu po chrzcie przynoszone są do przyczastia, ani żadnymi innymi warunkami, oprócz świętej spowiedzi, która jest konieczna, gdyż oczyszcza naszą grzeszną duszę i daje nam możliwość godnego przyjęcia ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Jest to wielka tajemnica naszej wiary, poprzez którą łączymy się nie tylko z naszym Zbawicielem, ale również z naszymi przodkami, którzy przyjmowali świętą Eucharystię, jak i z tymi, którzy teraz ją przyjmują oraz będą przyjmować w przyszłości. To Chrystus nas jednoczy i dzięki Niemu trwamy we wspólnocie razem z apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi. Przyjmując święte pryczastie, stajemy z nimi na równi wokół naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dlatego dzisiejsze słowa świętej Ewangelii są bardzo ważne i zarazem cały czas aktualne. I pomimo tego, że gdy były głoszone, nie zostały dobrze zrozumiały przez lud, a zapewne nawet przez apostołów, dają nam tę pewną instrukcję do życia wiecznego. Chrystus, wypowiadając słowa: kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim, nie powiedział, że wystarczy spożywać ciało albo krew. Nakazał przyjmować jedno i drugie, co zresztą potwierdzał podczas mistycznej wieczerzy, ustanawiając Eucharystię, mówiąc: bierzcie i jedzcie i pijcie z niego wszyscy. I Cerkiew przestrzega tego nakazu po dzień dzisiejszy, udzielając świętego pryczastia pod dwoma postaciami, co jest bardzo ważne, gdyż jest wypełnieniem woli Boga. Tylko teraz zastanówmy się, czy wykorzystujemy tę możliwość trwania w Chrystusie. Czy stawiamy sobie za cel w życiu sprawy doczesne, materialne czy duchowe? Czy gdy spotyka nas jakiś problem, kierujemy się nauką Chrystusa czy swoim egoizmem? Na te pytania każdy musi odpowiedzieć sobie sam, gdyż sami dobrze wiemy, jak wygląda nasze życie eucharystyczne. Ale jeżeli mamy możliwość, zmieńmy je, tak aby jak najczęściej przystępować do świętej komunii. Nie powinno być tak, że przyjmujemy Chrystusa raz czy dwa razy w roku. Powinien być On obecny w naszym życiu częściej, bo gdy jesteśmy chorzy lub zmagamy się z jakimś problemem, to kto nam pomoże, jak nie nasz Zbawiciel, który całe swoje ziemskie życie w Ewangelii powtarza nam: jestem obok, przyjdź do mnie, a ja cię uzdrowię i pomogę ci. Ile mamy przykładów cudów w Ewangeliach, w żywotach świętych, ale i w historii chrześcijaństwa. Ile beznadziejnych sytuacji z naszego punktu widzenia Bóg obrócił na korzyść człowieka. Tylko potrzebna jest nasza wiara i trwanie w Chrystusie poprzez przyjmowanie Go w świętej Eucharystii. Drodzy bracia i siostry, Jezus zostawił nam w darze nie tylko swoje nauczanie, dzięki któremu możemy wierzyć i zbliżać się do Niego i otrzymywać życie wieczne, ale także sakrament Eucharystii. Ten niezwykły pokarm wywołuje nadzwyczajne skutki, daje i utrzymuje w nas życie wieczne i jest zadatkiem przyszłego chwalebnego zmartwychwstania, którego dokona Jezus Chrystus.

Za nami słowo duchowego pouczenia protodiakona Mirosława Demczuka z Siemiatycz, a już po przerwie czeka nas kolejny odcinek cyklu audycji profesora Aleksandra Naumowa pod tytułem Zwierzęta, nasi mali bracia.

0: W Biblii i w tradycji chrześcijańskiej zwierzęta pojawiają się częściej niż zwykle zauważamy. Od opowieści o stworzeniu świata, aż po wizję odnowionego stworzenia w Apokalipsie. Podczas audycji profesora Aleksandra Naumowa przyglądamy się temu niezwykłemu światu i dostrzegamy to, czego może nas nauczyć o Bogu i o człowieku. Już teraz zapraszamy na kolejny odcinek audycji profesora Aleksandra Naumowa Zwierzęta, nasi mali bracia.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Kontynuując to, co ostatnio żeśmy mówili o zwierzętach w tradycji ojców Kościoła, tam żeśmy podałem kilka z tysięcy przykładów, które można by podać. Dzisiaj chciałbym to jakby przenieść na, czy szerzej powiedzieć nie tylko o ojcach Kościoła, ale w ogóle o świętych i w życiu świętych, jaka jest sytuacja. Ja tu bym od razu zwrócił uwagę, że 2 lata temu, już 3 w zasadzie, wyszło tłumaczenie naszej księgi supraskiej, cyrylicka księga supraska, to jest najstarszy zachowany zabytek cyrylicki. Żeśmy ze starocyrkiewno-słowiańskiego, czy starobułgarskiego, bo on powstał w Bułgarii przed 1000 lat, 500 lat później dotarł do Supraśla, a 200 lat temu został odkryty, jakby nowo przywrócony, już tym razem dla filologii słowiańskiej. No i tam to są żywoty świętych na marzec i także cykl kazań na Wielki Post, także tam też wjazd do Jerozolimy jest. No ale tam są dziesiątki żywotów świętych, gdzie zwierzęta grają niezwykłą rolę, także ja bym zachęcał i nawet mam taki pomysł, że jeśli słuchacze tego cyklu by potem do Radia Ortodoksja przysłali ciekawe komentarze, to postaramy się wybrać najciekawszy komentarz czy rozbudowanie i nagrodzimy to właśnie jednym egzemplarzem Kodeksu Supraskiego, żeby się można wczytać także w te historie. Tam zobaczycie i o lwie, lew, który słucha i biega, nosi list i wielbłąd, którego noga wpada do jaskini ze świętymi i ozdrawia i tak dalej. Tego naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Także tutaj właśnie żeśmy postanowili, że poprosimy na końcu jeszcze o napisanie swoich uwag czy refleksji na temat właśnie zwierzęta, czy wasze, jak wy sobie wyobrażacie znaczenie świata zwierzęcego dla chrześcijaństwa, dla wiary, dla waszego życia także. Także, więc tutaj, bo wszyscy jesteśmy święci, powołani do świętości, także mówię to o tym właśnie w tym odcinku, który jest poświęcony świętym. No ale mamy szereg żywotów świętych, te, które są spisane i tam bardzo często się pojawiają zwierzęta. Dla dawnych chrześcijan nie były to tylko opowieści cudowne. Widziano w nich przede wszystkim znak przywracania harmonii między człowiekiem a stworzeniem, czy też pokazanie mocy człowieka wierzącego, ufającego w Boga nad dzikością przyrody, tam gdzie ona odziczała, dlatego że przyrody dzikiej Pan Bóg nie stworzył. To ona odziczała przez nasz grzech. I to w ogóle widać także w świecie ludzkim to samo, prawda? Że grzech prowadzi do tego zdziczenia. No, jedną z najbardziej znanych historii, którą wszyscy znamy, które nasze dzieci znają z książeczki, która też wyszła, to Gerasim i Lew, Gerasim z nad Jordanu. Według tradycji spotkał on na pustyni lwa z cierniem wbitym w łapę. Mnich wyjął cierń, opatrzył mu ranę i wtedy lew zaczął mu służyć. I to z tym służeniem jest takie, że nawet prowadzał osła, który nosił wodę z Jordanu, przynosił i któregoś dnia, może szybciutko opowiem, któregoś dnia jechała karawana i zobaczyła właśnie osła i zabrała tego osła i lew został sam. I go mnisi oskarżyli, że to on zjadł tego osła. I on nie umiał jak wytłumaczyć i Gerasim kazał jemu nosić wodę, prawda? I on nosił wodę, aż dopóki kiedyś niosąc tę wodę zobaczył karawanę, która wraca i z jego osłem. I pogonił karawanę, odebrał osła i przyprowadził. I wtedy go mnisi przepraszali. To mamy bardzo taką historię. To niektórzy z Hieronimem na zachodzie, to z Hieronimem, z innymi mnichami. Ja myślę, że było często sytuacja, w której ratowali mnisi zwierzęta, właśnie opatrywali czy to rany, czy coś. Mamy tego dużo. Katolicy mają takie świadectwa o świętego Franciszka. Głównie święty Franciszek jest taki patron. Ja, szkoda, że się święty Franciszek urodził po rozdziale kościołów, bo tak jak święty Benedykt został także prawosławny, jest prawosławnym świętym, tak samo zupełnie spokojnie mógłby być święty Franciszek. Prawosławni we Francji na przykład uznają jego świętość, bo się nie boją włączać także z późniejszej tradycji świętych. No u nas to jesteśmy bardziej ostrożni jakby w tym wypadku. No ale w tradycji rosyjskiej z kolei u nas bardzo popularny i bardzo lubiany święty Serafin z Sarowa, który żył wiele lat jako pustelnik i u niego też się pojawiał niedźwiedź, on go karmił chlebem i zwierzę zachowywało się łagodnie. Podobnie wcześniej, jeszcze w XIV wieku, Sergiusz z Radonieża. Też są te, właśnie Sergiusz jest bardzo podobny do świętego Franciszka, bo tam i ptaki do niego przylatują, tak jak do Franciszka i niedźwiedź przychodzi. Skoro wspomniałem o świętym Franciszku, to jak ktoś będzie przejeżdżał w środkowych Włoszech, w Gubbio, skąd pochodził święty Franciszek, stoi pomnik wilka właśnie. To jest też rzadki przypadek taki. Także mają Włosi pomnik wilka, tego, który był przyjacielem Franciszka. No i tam niedaleko też jest w innej miejscowości jest pomnik psa. Też, który uratował tam dzieci czy coś. Także to są ten, święty Serafin, święty Sergiusz. Takie opowieści nie mają pokazywać władzy człowieka nad naturą, ale właśnie przypominają coś bardzo prostego. Świętość przywraca pokój stworzenia. W zasadzie w sakralnym świecie nie ma konfliktów, prawda? To dzisiaj oczywiście w wielu monasterach do dziś można zobaczyć tę spokojną obecność zwierząt. Te słynne koty na Atosie, które też pilnują klasztornych bibliotek przed myszami. Psy, które kręcą się i strzegą bram. Ptaki, które są przyzwyczajone krążyć nad ogrodem czy nad tym. Gołębie, które symbolizują różne rzeczy, pojawiają się w bardzo pięknych momentach. Mnisi często mówią, że życie duchowe uczy człowieka patrzeć na świat z większą łagodnością i z takim optymizmem. Także bardzo dużo tych złych scen, takich, czy właśnie scen pokazujących, jak świętość oddziaływuje na zwierzęta, które mają być narzędziami tortur czy męczeństw, jak one łagodnieją, jak liżą stopy świętym, jak przychodzą, podchodzą do nich właśnie jakieś takie ten. Ciekawe, że na przykład w Kartaginie na początku III wieku są zwierzęta wypuszczane na chrześcijan, żeby je rozdzierały i ci wymyślają, że muszą być tej samej płci co chrześcijanie. Na przykład na kobiety wypuszczają wściekłe krowy. Czy ten, a na mężczyzn byki, które rozpalają tam, także ten. Tam niezwykle ciekawe, że są tortury się pojawiają te zwierzęta jak lampart, dzik, niedźwiedź, a do kobiet wściekła krowa, prawda? Potem to jest początek III wieku. W IV wieku w Fenicji mamy to Eusebiusz z Cezarei, czyli bardzo taki wiarygodny historyk Kościoła, opowiada, że do tortur wykorzystywano pantery, różnego rodzaju niedźwiedzie, jak mu tak pisze, no, dziki, odyńce i rozjuszone ogniem i żelazem byki, żeby jak byk nie chciał za bardzo rozdzierać świętego, to go przypalali. Bardzo interesująca jest i długa historia, wspaniała historia świętej Tekli, Fiekła Tekla, która jest po prostu fenomenalny opis tortur, które on do niej stosują i jak większa część rezygnuje jakby z tych dzikich zwierząt, rezygnuje i ten ciemięzca, ten tyran jest gorszy od zwierząt, bo wypuszczają kolejne zwierzęta i one łagodnieją w zetknięciu ze świętością, natomiast on dalej się rozpala gniewem i w końcu jedyna pewna rzecz było ścięcie głowy, które było szlachetną jakby śmiercią i tak dalej. Znamy piękną opowieść o świętym Ignacy, który się nazywa i bogonosiec, bo raz uważano, że święty Ignacy był tym dzieckiem, które postawiono przed Panem Jezusem w scenie błogosławieństwa dzieci. I że na niego Pan Jezus wskazywał, mówiąc, że nie będziecie jako dzieci. I właśnie wskazywał, że jak nie będziecie tacy jak dzieci, jak to dziecko, to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. No i że niby Ignacy właśnie dlatego miał ogromny posłuch, poważanie wśród wszystkich, także wśród Arian nawet, czy coś uważany był, że był właśnie uczniem Jana Bogosława, Jana Teologa. I że właśnie był Teo. I gdy go lwy rozszarpały, bo go specjalnie prowadzono, bo prawo do wypuszczania dzikich zwierząt na chrześcijan miało tylko kilka ośrodków i w zasadzie zawsze za zgodą najwyższej władzy. Także musiał najczęściej cesarz czy zgodzić się, żeby właśnie, a to wy tam macie swoje dzikie zwierzęta, to puszczajcie. Ale najchętniej sprowadzali do Rzymu, żeby robić piękne widowiska właśnie i między innymi i tego Ignacego aż z Afryki prowadzą chyba przez 3 czy 4 miesiące. On po drodze listy pisze, poucza ludzi. To wtedy jestem autorem tego, że pragnę zginąć, pragnę być jako to ten ziarno pszenicy, które młyny zmielą i że ja chcę być ofiarą na tronie Pana Boga. Ta jest przedstawicielem i nawet organizatorem tej długotrwającej akcji domagania się śmierci w imię Chrystusa, wyzwalenia się z życia, które później zostanie po męczeństwie, przejdzie w ascezę i będzie miała, przyjmie inne warunki. Także tu jest naprawdę bardzo duża możliwość zobaczenia i straszliwych takich czasem. Jeśli gdzieś trafimy na muzeum tortur, nawet są takie przecież muzea tortur, czy taka wystawa krążyła po Włoszech, które się nazywało Inne oblicze człowieka, pokazujące właśnie narzędzia tortur, to zobaczymy, że na przykład jedno z tych był ten żelazny byk, takie zamykana skrzynia z kolcami z obu stron, gdzie wkładano człowieka i potem dociskano drzwi, prawda? Ale właśnie w postaci byka, także tego typu historie. Ja na tym bym kończył, zachęcając właśnie do lektury naszego kodeksu supraskiego, który dla większego zrozumienia, co znaczy kodeks, to że to nie jest prawny zabytek, tylko że to jest właśnie Mineja na miesiąc marzec, gdzie ma żywoty od 4 marca, bo początek jest zgubiony, do 30 i później kazania ojców Kościoła od wjazdu do Jerozolimy, od soboty Łazarza do wniebowstąpienia. Także i oferujemy tu razem z redakcją za najciekawszy komentarz do cyklu, czy w ogóle do problemu, oferujemy jeden egzemplarz. Dziękuję bardzo.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.

Był to kolejny odcinek audycji profesora Aleksandra Naumowa zatytułowanej Zwierzęta, nasi mali bracia. Odcinki tego programu znajdą również Państwo na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. A już za kilka minut, punktualnie o godzinie 17, zapraszam na serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym to między innymi o programie zbliżającej się 45. edycji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej. Zostańcie koniecznie z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 4 maja, czwarty tydzień po święcie Paschy. Cerkiew wspomina świętego kapłana, męczennika Bazylego Martysza, męczennika Januarego biskupa i z nim Proklosa, Sisoesa, Fausta, diakonów, Desyderiusza, lektora i innych, męczennika Teodora z Perugi, jego matki Filippi i Dioskora, Syrokata i Dionizego, a także świętego Maksymiliana, patriarchy Konstantynopola. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o programie 45. Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej, o ogólnopolskiej paschalnej pielgrzymce młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę, a także o zbliżającym się święcie parafialnym w cerkwi świętego Jerzego w Białymstoku. W dniach 11-16 maja w Hajnówce odbędzie się 45. już edycja Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej. W wydarzeniu wezmą udział chóry z Polski oraz z zagranicy. Festiwal ma formułę międzynarodowego konkursu chóralnego. Uczestnicy zaprezentują programy oparte na muzyce cerkiewnej, zarówno tradycyjnej, jak i współczesnej. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Występy oceni międzynarodowe jury złożone z dyrygentów i specjalistów w zakresie muzyki chóralnej. Najlepsze zespoły otrzymają nagrody i wyróżnienia. Festiwal organizuje Fundacja Muzyki Cerkiewnej, a wydarzenie to od lat gromadzi zespoły z różnych krajów i należy do najważniejszych przeglądów muzyki cerkiewnej w Polsce. A ramowy program tegorocznego festiwalu prezentuje się następująco. 11 maja o godzinie 18 odbędzie się koncert inauguracyjny w wykonaniu laureata Grand Prix chóru z Rygi. 12, 13 oraz 14 maja o godzinie 16 odbędą się przesłuchania konkursowe, 15 maja również przesłuchania konkursowe, jednak o godzinie 15, a 15 maja o godzinie 19 koncert plenerowy, uczta folklorystyczna na uroczysku Topiło w Puszczy Białowieskiej. Zaś 16 maja o godzinie 13 ogłoszenie wyników i o godzinie 15 koncert galowy w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Z radością ogłaszamy, że w dniach 15-17 maja odbędzie się 47. Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę. To wyjątkowy czas modlitwy, wspólnoty i duchowego umocnienia. W tym szczególnym miejscu raz jeszcze zabrzmi radosne Chrystos Woskresie, Woistinu Woskresie. Podczas wydarzenia przewidziane są warsztaty, między innymi ceramiczne, które poprowadzi Iwan Daszkow, ojciec Piotr Makal, wystąpienie na temat słowa, które niosą sens, modlić się sercem czy umysłem. Ojciec Grzegorz Wasiluk, dzwon paschalnej radości, a także Krystyna Chodak, tkaniny z żubra krainy. Zapisy oraz szczegółowy harmonogram znajdują się na wydarzeniu prowadzonym na Facebooku przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, dlatego śledźcie je na bieżąco, aby niczego nie przegapić. Już w najbliższą środę, 6 maja, Cerkiew Prawosławna liturgicznie wspominać będzie świętego wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcę. Jest to patron białostockiej parafii na Nowym Mieście. W imieniu proboszcza ojca Grzegorza Misijuka serdecznie zapraszamy na obchody święta parafialnego. Już jutro, we wtorek, 5 maja, o godzinie 17 nabożeństwo całonocnego czuwania w Sienoczno Jebdzienie, zaś w środę, w dniu święta, o godzinie 6 rano poranna boska liturgia w ołtarzu świętego męczennika Anatola, o godzinie 8 poświęcenie wody i o godzinie 8.45 powitanie arcypasterza, a o godzinie 9 uroczysta boska liturgia i procesja.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Cieszymy się, że jesteście z nami w to poniedziałkowe popołudnie. Na zegarach już po godzinie 17, za nami pierwsza godzina dzisiejszej audycji. Czas więc na krótkie przypomnienie tego, co jeszcze czeka nas w dzisiejszym programie. Już za chwilę usłyszymy żywot świętego Maksymiana, arcybiskupa Konstantynopola. Następnie fragment nowej lektury, starzec Józef Watopecki. O godzinie 18 akafist do Matki Bożej w Zbrannoj Wojewodzie, a po nabożeństwie po godzinie 19 wykład ojca Michała Czekwina, święty Mikołaj Serbski jako współczesny Jan Złotousty. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a następnie zapraszamy na rozmowę o świętym Gabrielu Zabłudowskim z ojcem Adamem Sawickim. I na zakończenie naszej audycji już tradycyjnie modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część ramówki programu, a przy mikrofonie niezmiennie towarzyszy dzisiaj Państwu Paulina Bojarska. Zachęcam gorąco do pozostania z nami, a w wolnej chwili polecam zajrzeć na naszą stronę internetową ortodoksja.pl.

Mamy poniedziałek 4 maja według nowego stylu i 21 kwietnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Czwarty tydzień po święcie Paschy. Już teraz na antenie naszego radia zachęcamy do wysłuchania żywotu świętego Maksymiana, arcybiskupa Konstantynopola, którego to liturgicznie dziś wspominamy. Zaś do godziny 18 na antenie usłyszymy jeszcze żywot świętego męczennika Teodora z Perge w Pamfilii i innych.

Dziś Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Maksymiana, arcybiskupa Konstantynopola. Święty Maksymian żył na przełomie IV i V wieku i pochodził z bogatej rzymskiej rodziny. Osiedlił się w Konstantynopolu i tam jego umiłowanie cnót oraz kult świętych męczenników, ku czci których wznosił piękne świątynie, przynosiły mu szacunek ludu. Został wyświęcony na kapłana przez arcybiskupa świętego Syzyniusza I. Po śmierci Syzyniusza na patriarszy tron wstąpił niegodziwy Nestoriusz i zaczął siać plewy heretyckiej nauki o osobie Chrystusa. Święty Maksymian stał się jednym z jego najbardziej płomiennych przeciwników. Z tego powodu, gdy Nestoriusz został złożony z urzędu i skazany na wygnanie przez Sobór Efeski, święty Maksymian został wybrany patriarchą na

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Tak jak ogień potrzebuje drew, tak i łaska, aby być wcielaną w życie, potrzebuje naszej gorliwości.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina liturgicznie świętego Teodora Spergę w Pamfilii, jego matkę Filipę, Dioskora, Sokratesa i Dionizego. Święty Teodor żył w II wieku i pochodził z miasta Perge w Pamfilii. W wieku 18 lat był płomiennym chrześcijaninem. Podczas rządów cesarza Antonina Piusa rządca prowincji Teodot wybierał najsilniejszych młodzieńców do służby w rzymskim wojsku. Widząc silnie zbudowanego Teodora, werbownicy pośpieszyli przedstawić go cesarzowi. Gdy jednak chcieli mu przedstawić pieczęć nowego rekruta, upadł on na ziemię i zawołał: od dzieciństwa jestem zapisany na listach jedynego króla, króla nieba i ziemi, i zostałem oznaczony jego pieczęcią podczas chrztu. Chrześcijanin odrzucił prośby, żeby złożyć ofiary bogom, wyśmiewając zabobony czcicieli bożków, którzy zaczęli go męczyć. Podczas męczarni nie przestawał się modlić i powiedział, że woli złożyć siebie samego w ofierze jedynemu prawdziwemu Bogu, niż podporządkować się pogańskim zwyczajom. Gdy nastała noc, męczennika odwiedził w więzieniu biskup Pigasiusz, który przekonywał go, żeby wytrwał w sławnej bitwie do końca jako pouczenie dla całego kościoła Perge. Piątego dnia święty znowu stanął przed Teodotem i okazał takie samo zdecydowanie jak i poprzednio, a także przepędził biesa mieszkającego w posągu Jupitera. Wtedy Teodora przywiązano do dzikich osłów, które wlokły go na ziemi. Został jednak znowu uwolniony za sprawą Bożej interwencji, a dwaj żołnierze, Sokrates i Dionizy, nawrócili się dzięki jego modlitwie. Po tym jak Teodor po raz trzeci stanął przed rządcą, został wrzucony do płonącego pieca wraz z Sokratesem i Dionizym. Otoczony Bożą rosą, która zachowała go nienaruszonym, Teodor stał pośród płomieni, sławiąc Boga i wzywając towarzyszy, by razem z nim śpiewali Alleluja. Dzięki modlitwie Teodora jego matka, która była już 3 lata w niewoli, została przeniesiona przez anioła na miejsce męczeństwa. Teodor pocieszał ją i wzywał, by nie smuciła się z powodu jego cierpień, które przygotowują mu wieczną chwałę. Wtedy ból Filipy zamienił się w radość, jakby była obecna na weselu syna. Rządca skazał Teodora na ukrzyżowanie, obu żołnierzy na spalenie, a matkę męczennika na ścięcie głowy. Podczas męczeńskiej śmierci święty Teodor zawołał: teraz cię pokonałem, diable, już się ciebie nie boję, bowiem w moich rękach są gałęzie drzewa życia. Święty Teodor zginął męczeńską śmiercią, a później chrześcijanie Perge, którzy czcili Teodora jako patrona miasta, zbudowali na miejscu jego pochówku cerkiew.

0: na naszej antenie pora na fragment lektury. Książka autorstwa archimadryty Efrema Watopeckiego zatytułowana Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty, którego polski czytelnik mógł poznać przez lekturę książki Moje życie ze starcem Józefem. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monastet Watopedii i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki, archimadryta Efrem, w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca i zamieszcza słowa pouczenia, które odbijają się głębokim echem w sercu czytelnika. Na blisko 500 stronach możemy przeczytać o trudach, staraniach, duchowej walce współczesnego nam człowieka, bo święty Józef zmarł w 2009 roku i znany jest z faktu, że uśmiechnął się po swojej śmierci, który poprzez swoją pokorę i codzienne pokajanie otrzymał wieniec świętości. Wspomnienia, listy i relacje, które przeplatają się z opowieścią o życiu tego wyjątkowego mnicha, sprawiają, że staje się on kimś bliskim już po kilkunastu stronach lektury. Już teraz zapraszamy do wysłuchania fragmentu pochodzącego z tej książki, a czytać dla Państwa będzie Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Wstęp do polskiego wydania. Godne to i sprawiedliwe składać dzięki łaskawemu Panu, który pozwolił nam na wydanie w języku polskim żywotu naszego świętej pamięci nauczyciela, starca Józefa Watopeckiego. Nasza radość jest dwojaka. Z jednej strony coraz to więcej ludzi będzie mogło czerpać z cnotliwego życia tego prawdziwego Bożego sługi. Z drugiej zaś, po raz pierwszy dane jest nam podzielić się naszym własnym pieniążkiem radości z polskimi braćmi. Dzięki błogosławieństwu i chumenii Świętej Góry, naszej Pani Bogurodzicy, w przeciągu ostatnich dekad przybywało do nas wielu pielgrzymów z Polski. Tym, co ich wyróżnia, jest tradycyjny sposób życia i wielkie zainteresowanie prawosławną duchowością. Liczni spośród nich wyrażali zadowolenie z pielgrzymki i pobytu w naszym świętym monasterze. Kiedy zaś dowiadywali się, że napisaliśmy biografię jego odnowiciela, starca Józefa Watopeckiego, i co więcej, iż był on uczniem świętego Józefa Hezychasty, powielokroć prosili nas, by rozpocząć pracę nad polskim przykładem jego żywotu. Podczas gdy my sami zastanawialiśmy się, jak odpowiedzieć na prośby naszych braci, Bóg, który wszystko czyni, co tylko zechce, wskazał w stosownym czasie osoby właściwe do spełnienia tego zadania. W ten oto sposób możemy dzisiaj trzymać w ręku owoc naszej współpracy w Chrystusie. Wszystko to wpisuje się w ramy historycznej działalności Watopeckiego klasztoru, posiadającej zawsze dwa główne wymiary, czy też, żeby wyrazić się bardziej potocznie, dwie odnogi. Jedną stanowi hezychazm, reprezentowany przez tak wybitne osobistości jak święty Grzegorz Palamas. Drugą zaś misyjność, która wydała wielkich nauczycieli pokroju świętego Sawy, pierwszego arcybiskupa Serbii, bądź Maksyma Greka. Książkę tę pragniemy pokornie dedykować mądremu sternikowi Polskiej Prawosławnej Cerkwi, wielce błogosławionemu Sawie, metropolicie warszawskiemu i całej Polski, który jako dobry pasterz poświęcił całe swoje życie rozumnej owczarni, oddanej mu pod opiekę przez samego Chrystusa. Wobec tego życzymy czytelnikom niniejszej książki, aby wydali w sobie owoc cnót, nabyli Bożą gorliwość i osiągnęli cel ewangelicznych zmagań. Świętość, bez której nikt nie ujrzy Pana. przełożony świętego i czcigodnego wielkiego monasteru w Atopedii, archimandryta Efrem oraz moi współbracia w Chrystusie.

Za nami fragment książki Starzec Józef Watopecki autorstwa Archimadryty Efrema Watopeckiego, a czytała dla Państwa Ksenia Uchimowicz. Kolejny fragment tej lektury już jutro na naszej antenie, a już za chwilę kolejny punkt programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do ikony Matki Bożej w Zbrannoj Wojewodzie.

0: Pytanie do duchownego.
1: Co zrobić, kiedy mamy problem z osądzaniem innych?
0: Odpowiada Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy.
2: Żeby przestać osądzać innych, trzeba zacząć dostrzegać w sobie grzech. Ojcowie zawsze posługują się taką analogią do chorego człowieka, że w szpitalu chory człowiek nigdy nie ma pretensji do innego człowieka, że on też jest chory. I w momencie, kiedy człowiek zaczyna widzieć, kim on jest tak naprawdę, kiedy on dostrzega w sobie grzech, no to wtedy tak mocno koncentruje się na tym, żeby się z tego grzechu wybawić, że przestaje osądzać innego człowieka. Ale jest jeden pewien symptom, który jest bardzo niepokojący. Tym symptomem jest, kiedy my zaczynamy swoje życie w takim negatywnym sensie, to znaczy szukając dla siebie usprawiedliwienia, porównywać z kimś innym. Często tak jest. W porównaniu do mnie inni żyją jeszcze gorzej i tym samym usprawiedliwiamy nasz grzech. Ale pierwszym krokiem do tego, żeby przestać osądzać, jest to, żeby człowiek skoncentrował się na to, kim on jest w rzeczywistości. Zaczął dostrzegać w sobie te grzechy, które są w nim realnie, sam przed sobą, nie na pokaz. I jeszcze jedna rzecz, że bardzo pomaga w tym, żeby nie osądzać, to ewangeliczne przekonanie i ta obietnica ewangeliczna, że ci, którzy nie sądzą, nie będą sądzeni. Czyli bardzo często ta cnota uzupełnia brak innych cnót. I to też pomaga w tym, żeby pohamowywać swój język.

0: W Zbrannoj Wojewodzie to hymn na cześć Przenajświętszej Bogurodzicy. Twórcą tego hymnu, walecznej hetmance, był patriarcha Sergiusz. Jest to też jedyny kanoniczny akafist. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu w Zbrannoj Wojewodzie.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Za nami akafist do Matki Bożej w Zbrannoj Wojewodzie, a już po przerwie prelekcja ojca Michała Czekwina o świętym Mikołaju Serbskim, nazywanym współczesnym Janem Złotoustym.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Symeon, nowy teolog. Jeśli prawdziwie pokochasz Boga i będziesz wytrwale trzymać się tej miłości, to nie pokonają ciebie żadne żądze.

0: Święty Mikołaj Velimirović, serbski biskup prawosławny, święty serbskiego kościoła prawosławnego, urodził się w 1880 roku w Serbii. Wszechstronnie wykształcony, był studentem Uniwersytetów Europejskich i Amerykańskich, które ukończył z pięciokrotnym tytułem doktorskim. Autor dzieł prozy poetyckiej, esejów, modlitw oraz przekładów tekstów teologicznych. Został wyświęcony na biskupa w wieku 39 lat. Dzieła świętego Mikołaja Serbskiego przepełnione są głęboką duchowością i mądrością. Dotykają poważnych zagadnień z zakresu teologii, filozofii i antropologii. Mimo wzniosłej tematyki, z jego słów wypływa zawsze nieopisana słodycz i ojcowskie ciepło. Święty Jan Maksimowicz powiedział niegdyś o świętym, że święty Mikołaj Serbski to wielki Jan Złotousty naszych czasów. Stał się nauczycielem Kościoła prawosławnego, głosicielem naszej wiary, sługą mądrym, duchowym przywódcą Serbów, ostoją ich ojczyzny i apostołem prawosławia na całym świecie. Już teraz, drodzy słuchacze, na antenie naszego radia zapraszamy na wykład ojca Michała Czekwina na temat postaci świętego Mikołaja Serbskiego.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Tematem dzisiejszego spotkania była postać świętego Mikołaja, episkopa Życzkok. Postaci skroś wyjątkowej. Ja myślę, że postaci na firmamencie naszych prawosławnych świętych XX wieku być może najwspanialszej ze wszystkich możliwych powodów. Po pierwsze jako człowieka, po drugie jako wielkiego hierarchy, jako wspaniałego kaznodziei i jako tego, który rozumiał prawosławie, żył i oddychał prawosławiem tak jak apostołowie i wielcy ojcowie naszej cerkwi, stąd Serbowie zwykli o nim mówić serbski złotousty albo współczesny złotousty, Władyka Nikolaj współczesny złotousty, przyrównując go do ojca naszego Jana Chryzostoma. Ja myślę, że nie będziemy przybliżać postaci Jana Chryzostoma, ona nas z pewnością jest wam znana, ale analogia Władyki Nikolaja, który żył kilkaset lat, a właściwie ponad 1000 lat po Chryzostomie, nie jest tylko taka, że był wspaniałym pisarzem, wspaniałym mówcą, kaznodzieją byśmy powiedzieli, ale w wielu etapach swojego życia moglibyśmy znaleźć paralele, a wręcz odbicie w życiu Nikolaja tego, co i przeżywał Jan Chryzostom w swoim życiu, znaczy i wygnanie, i potępienie od wielu, i odsunięcie od tronu patriarszego. I zawsze w swojej pokorze Jan Chryzostom i Władyka Nikolaj, oni rozumieli wszystko jako ten promysł Boży, jako to, że Pan Bóg tak kieruje. I tu też ciekawe, że i tak jak Jana Chryzostoma nigdy nie pozostawili ludzie i wierni, i naród ten, co my często mówimy, prosty naród, a który często jest tą może właśnie mądrością i solą tej ziemi, ten naród nigdy i Chryzostoma nie zostawił, jak no, pamiętamy, jak go pod Konstantynopol wygnali do cerkwi Anastasji, Zmartwychwstania Pańskiego, całe miasto, stolica wychodziła, żeby tylko słuchać, co Władyka Święty Jan Chryzostom ma do powiedzenia. Tak i było z Władyką Nikolajem. Myślę, że może zaczniemy od tego, że ja będę starał się, tak sobie postanowiłem, że ten nasz wykład, powiedzmy, czy nasze spotkanie, rozmowa, pokierujemy w taką stronę, że nie tylko mówić o wspaniałej twórczości Władyki Nikołaja, a we wstępie przybliżać jego życie i pokazać, jak żył, kiedy to było i w ogóle co się wydarzyło, ale też z takim ukierunkowaniem na różne fakty z życia świętego Nikołaja, które by może czasem jak czytamy żywoty świętych, to widzimy tylko taki jakby obraz, ikonę tego świętego, postaci, ale jakby bardzo płaską. Czasem trzeba się zagłębić, żeby zrozumieć, kim był ten człowiek. Ja postaram się opowiedzieć też o takich historiach, które nie zawsze wszędzie są opisane, a które jakby charakteryzują postać Władyki Nikolaja, ukazują jego charakter, jego życiową drogę. I tak musimy też nawiązywać troszkę do historii Serbii i do znaczenia Serbii. Ja myślę, że no, ciężko jest tak jakby powiedzieć. Myślę, że znana jest postać wszystkim świętego Sawy, historii serbskiego narodu. Narodu, który w swojej historii przeżył no, i przeżywa właściwie dalej wielkie umęczenie za Chrystusa, ale który mimo wszystko zawsze idzie za Chrystusem. Władyka Nikolaj jest niejako idealnym synem tego narodu, idealnym tym, który wypełnia ideały tego narodu, co Serbowie nazywają Svetosavlje, znaczy nauką świętego Sawy, tego, co, czego nauczył ich święty Sawa, cała rodzina Nemenić i tak dalej. Nie będziemy się skupiać na tej historii. Zacznijmy od roku 1880, kiedy to na świat przychodzi Nikolaj Wielimirowicz. Z domu Wielimirowiczów rodzi się w małej wsi Lelić, w biednej serbskiej rodzinie. Jego rodzice byli prostymi, zajmowali się rolą, bardzo niemajętnymi. Władyka Nikolaj miał rodzeństwo, wokoło mieszkali go bracia. Sytuacja Serbii jest bardzo w tym okresie trudna. Serbia właściwie po wojnach bałkańskich w XIX wieku, które wciąż jeszcze właściwie trwają w 1880 roku, wyzwala się z ponad 500-letniej okupacji tureckiej. Znaczy po wielkiej ofiarze serbskiego narodu ze świętym wielkomęczennikiem Łazarzem i serbskim narodem na Kosowym polu pod koniec XIV wieku, Serbia popada w niewolę turecką, w niewolę muzułmańską. Właściwie prawosławni zostają sprowadzeni do roli sług, tak, tego narodu. 500 lat okupuje ich Turek, to znaczy my musimy sobie wyobrazić, że Władyka Nikołaj rodzi się już w wolnej Serbii, ale w Serbii, w której ani jego dziadek, ani pradziadek, ani nawet pradziadek nie pamiętał czasów, w których można było pójść swobodnie do cerkwi, w których świeszczennicy byli. Tam, gdzie urodził się Władyka Nikolaj, były takie okresy w historii, że w promilu kilkuset kilometrów przez około dwa wieki nie było żadnego archiereja, nie było żadnego jereja, baciuszki. Znaczy ludzie żyli, nie mieli swoje cerkwi, gdzie się modlili bez świeszczenników. Może od czasu do czasu ktoś przychodził, ale oni mimo to sochraniali swoją wiarę, choć nie mogli w pełni uczestniczyć w życiu liturgicznym i sakramentalnym, ale mimo tego, że przyjęcie islamu dawało im gwarancję lepszych zarobków, lepszego życia, ten naród nigdy nie przyjął islamu, nigdy nie pogodził się z utratą swojej wolności i 500 lat ich modlitw i oczekiwań i wielu powstań i właściwie morza krwi wylanego za swoją wolność i za swoją wiarę przyniosły owoce. Władyka rodzi się w 1880 roku w centralnej Serbii, w miejscu, które już jest oswobodzone. Ostatnie miasto serbskie, Smederevo, zostają w Turcji wypędzeni dopiero w 1912 roku, czyli jeszcze właściwie ciągle walczą Serbowie. Władyka rodzi się i ciągle jeszcze jest front, ciągle z tymi Turkami to jest to pokój, to ciągle to coś odbijają i tak dalej. Także sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Ten naród jest słabo wykształcony. Sytuacja, brakuje szkół, wykształconych nauczycieli. Brakuje właściwie wszystkiego. No ale jest wielki zryw narodowy. Serbowie cieszą się tą wreszcie odzyskaną niepodległością, wreszcie możliwością samostanowienia. I tak we wsi Lelić, gdzie Władyka Nikolaj dorasta w bogobojnej rodzinie. Napisze później w jednej ze swoich listów, że każdego wieczoru stawał z rodzeństwem i z rodzicami i patrząc w niebo, do gwiazd, bo w domu byli biedni i nie było ikony, mówili wszystkie modlitwy, jakie znali. Władyka Nikolaj codziennie, jakby rodzice uczyli go tej modlitwy. On idzie do szkoły i tutaj napotyka na nauczyciela, tak zwanego wiejskiego nauczyciela, który uczył te dzieci pisać, czytać, liczyć, wszystkiego, co znał, to w tej szkole pracował jeden nauczyciel. I ten nauczyciel dostrzega w małym Wielimirowiciu jakby wielki talent i ogrom jego jakby możliwości intelektualnych. I też jakby poświęcając się, ryzykując, inwestując własne pieniądze, jeździ do Waliewa pobliskiego, do innych miast, do biskupów, do urzędników, prosząc o możliwość, żeby dla biednego chłopca ze wsi Wielimirowicza umożliwić dalszą edukację po tych 6 latach szkoły podstawowej, która była obowiązkowa. I Władyka, który zdaje egzaminy, kończy szkołę tą podstawową jako najlepszy uczeń, zostaje przyjęty do gimnazjum w mieście, wyjeżdża do gimnazjum w mieście i tutaj się uczy się i będąc w pierwszej klasie gimnazjum, czyli jakby dziś byśmy powiedzieli siódmoklasista, jako mały chłopiec, on przydarza się sytuacja, która niejako świadczy o jego przeznaczeniu, a która dla wielu i dla mnie też osobiście stała się niejako, można powiedzieć, kierunkowskazem w życiu i niedoścignionym ideałem. Władyka Nikolaj zapada jako mały chłopiec w pierwszej klasie gimnazjum, jako 13-latek zapada na zapalenie płuc i lekarze nie rokują nadziei na wyzdrowienie. Choroba ma być śmiertelna, dzienna i lekarz, który prowadzi Wielimirowicza, leczy go. Chłopca no jakby mówi, że sytuacja jest beznadziejna i tak dalej. I Władyka Nikolaj, to zrobiło takie wrażenie na tym lekarzu, że ten lekarz to zapisał. I ten zapis zachował się do dziś. Że mały Nikolaj powiedział do tego lekarza, że możesz umrzeć i najpewniej umrzesz. To on mu powiedział, że ja nie umrę, jeśli moje życie jest potrzebne Bogu i przydatne Bogu, to nie umrę. Znaczy, on nie to, że pokładał nadzieję w Panu Bogu, że Pan Bóg go uratuje, nie tylko to. On przede wszystkim widział swoje życie widział siebie jako narzędzie w rękach Boga. Od małego dziecka widział siebie w tym, jakby takim, te prawosławne, nie tylko pokładał nadzieję w Panu Bogu, ale też jakby w sobie. Znaczy, on powiedział do tego lekarza i musiał to powiedzieć z takim przekonaniem, że ten lekarz, no, osoba ważna i wybitna, zanotował to, że był taki chłopiec, który tak mu powiedział, że jeśli moja służba, jeśli moje życie potrzebne jest Bogu, to ja nie umrę. Znaczy, to takie, myślę, wspaniała myśl małego chłopca, która później odbije się w całym życiu Władyki Nikolaja i będzie jakby pokazywać to, że on jakby nigdy w to i nie zwątpił. I Władyka Nikolaj kończy gimnazjum i jako najlepszy uczeń w mieście ma prawo wyboru szkoły. Oczywiście decyduje się według, no jakby młodzieńczych, tych chce zdawać do szkoły oficerskiej. Wtedy wojsko niejako serbskie, nowe, to było wielka rzecz. Znaczy też ciekawe, że jakby nie miał tego powołania do bycia duchownym od małego. Chciał być oficerem, ale ze względu na to, że był wątłego zdrowia, słaby i ten, bo wyzdrowiał z tego, znaczy ja może tak zacytowałem tego lekarza, a nie skończyłem, że podekonał w sposób właściwie cudowny. Jako dziecko zdrowiał, skończył szkołę, ale mimo to, że był słabego zdrowia, nie zostaje przyjęty do Akademii Wojskowej i jakby drugą decyzją postanawia wstąpić do seminarium duchownego. Kierują go do najlepszego, wybitnego seminarium duchownego pod wezwaniem świętego Sawy w Belgradzie, które Władyka Nikolaj znów kończy jako najlepszy uczeń, absolutnie wybitny, bijąc na głowę dzieci książąt i królów, uczył się z Karadziordziewimi, którzy byli wtedy na władzy, ich potomkami i członkami królewskiego rodu. Władyka Nikolaj jako niedościgniony student, absolutnie ze wszystkich przedmiotów wybitny, kończy szkoły. Wtedy była taka praktyka w Serbii, że każdy, kto kończył seminarium, a nie było to tylko może tak bardzo wąskie nauczanie w seminarium, jak my mamy dzisiaj, znaczy, że młody człowiek już po średniej szkole, który powinien mieć jakieś tam obrazowanie, wykształcenie, przychodzi do seminarium, żeby uczyć się, no jakby przede wszystkim teologii. Te seminarium w tamtych czasach serbskich to było bardziej szerokie i była taka praktyka, że każdy absolwent seminarium, zdając egzaminy, szedł na rok albo na dłużej, ale na minimum rok na praktykę do takich wioskowych szkół, żeby uczyć dzieci. Władyka Nikolaj prosi i wraca do swojej miejscowości rodziny, do wsi Lelić i przez rok we wsi Lelić uczy dzieci wszystkiego właściwie co może, bo jaka szkoła polegała właśnie na tym, że był jeden nauczyciel, znaczy uczył ich czytać, pisać, liczyć, historii, religii, wszystko co na czym się znał, to przekazywał. Będąc już tam, król Karadziordzie zaczyna poszukiwać i w rozmowie z patriarchą Dimitrym zaczynają poszukiwać jakby i rodzi się idea, że potrzebne są nowe inteligenckie kadry w Serbii, znaczy tego, że nie ma Serbów, którzy są wykształceni, nie ma dobrych uniwersytetów, jeśli nie ma dobrych wykształconych ludzi, można uczyć. I król zwraca się jakby z prośbą do różnych instytucji, do ludzi, którzy są światli w tym czasie w Serbii, między innymi do patriarchy, z prośbą, żeby polecili jakichś młodych ludzi, którym on by mógł zafundować stypendium zagraniczne. I jako pierwszy z tych patriarch proponuje bez wahania młodego nauczyciela ze wsi Lelić, Nikolaja Wielimirowicza, którego mówi, no, najwybitniejszy, jakiego w życiu spotkałem, młody człowiek, on powinien pojechać. Stawiają wybór przed Władyką, może pojechać do Rosji lub do Europy Zachodniej. Ówczesny Nikolaj Wielimirowicz decyduje się na Europę Zachodnią. Wyjeżdża do Berna na starokatolicki uniwersytet, w ówczesnym czasie uważany za najlepszy uniwersytet teologiczny na świecie, najlepszą uczelnię, gdzie w wieku 28 lat, znaczy miał 28 lat, w 1909 roku broni już swój doktorat na temat wiara w zmartwychwstanie Chrystusa jako podstawowy dogmat apostolskiej cerkwi. Broni z wyróżnieniem kościół ten starokatolicki, który widzi w nim wielkiego człowieka, staje się też jego stypendystą i władyka już wcześniej, studiując jeszcze zanim obronił swój doktorat w Bernie, rozpoczyna paralelne studia na wydziałach filozofii, psychologii w Niemczech, Anglii, Szwajcarii, gdzie podróżuje. I tak, rozpoczynając on doktoratu w Bernie, następnie broni doktorat z filozofii w Anglii na słynnym Uniwersytecie Oxford, następnie wyjeżdża do Genewy i tutaj też z filozofii Berklia broni doktorat z wyróżnieniem. Na dwóch niemieckich uniwersytetach uzyskuje jeszcze dwa honorowe, to dzisiaj byśmy powiedzieli honoris causa już, tak, znaczy w roku pod koniec 1909 roku władyka znów, zachorował na gruźlicę i ma problemy ze zdrowiem, powraca do Serbii jako doktor filozofii, psychologii i teologii z najwybitniejszych europejskich uniwersytetów owego czasu. Ma kilka, nawet chyba już kilkanaście wtedy tych honoris causa, znaczy takich doktoratów, gdzie wykładał i otrzymywał właśnie głównie z Niemiec, Francji, z całej Europy Zachodniej. Europa Zachodnia, władyka biegle, do dziś mówi się, że władał biegle około 16 językami, znaczy francuski, niemiecki, angielski, wszystkie zachodnie języki znał perfekt, wspaniale mówił grekom, znał hebrajski, sanskrypt, starożytne języki, także absolutnie umysł, byśmy powiedzieli, wybitny, najwybitniejszy może z teologów właśnie po ojcach, trzech świętych hierarchach i po tym, co przyniosło cerkiew pierwszego tysiąclecia, absolutnie wybitna postać. Powraca do Serbii. Tutaj też takie ciekawe wydarzenie w jego życiu ma miejsce, ponieważ w tym czasie, kiedy go nie było, w Serbii wchodzi reforma szkolnictwa, która jest i władyce Nikolaja Wielimirowicza nie uznają doktoratów z tych zachodnich, ponieważ okazuje się, że nie skończył on maturą gimnazjum, znaczy nie ma matury, jak mu można uznać doktorat. I władyka w wieku 31 lat smirenno przyjmuje do wiadomości i zapisuje się do gimnazjum, znaczy ponownie w Beldobrogleckiego gimnazjum i chodzi kilka dni do szkoły razem z małymi uczniami, siedzi w ławce i próbuje zrobić maturę. Znaczy u samego króla i u ministrów edukacji interweniuje cała rada pedagogiczna tego gimnazjum, którzy mówią, że to on powinien nas uczyć i jest dla nas, z kim, że my jesteśmy, że on mamy go uczyć i władyka zezwalają mu w trybie eksternistycznym, żeby zdał maturę. Władyka zdaje maturę. Jest legenda, że władyka jak napisał swoją pracę na maturze, to jak ją czytali, to chcieli mu nie zaliczyć, bo nie mogli za bardzo zrozumieć, co władyka do nich napisał. Znaczy poziom edukacji był nie na wysokim poziomie i ci profesorowie jak czytali, co władyka tam swoje wywody i tak dalej, na jakiś temat literatury napisał, to nie było bardzo wiadomo i ostatecznie dostał ocenę dobrą, 4. Znaczy już jako doktor trzech najwybitniejszych uniwersytetów obronił maturę, zdał maturę na 4 i wtedy władyka też postanawia jakby pokierować i zdecydować swoim życiem duchowym. Myślę, że tu jeszcze jest ciekawa sytuacja, nie następuje taka właściwie metamorfoza. To jest ten pierwszy etap, który życie byśmy powiedzieli. Człowiek, który zafascynowany jest też Zachodem. Władyka w tamtym czasie pisze, interesuje się filozofią zachodnią. Zachód widać, że w jego dziełach tych pierwszych i swojej twórczości, bo oczywiście na początku bardzo dużo pisze, władyka jest jakby pod wrażeniem Zachodu, kultury Zachodu, cywilizacji Zachodu. Co ciekawe, jakby do końca życia, mimo że Zachód wymierzyć mu będzie taką, on jakby uważał Zachód za miejsce, któremu brakuje duchowości, ale który stworzył wielką cywilizację, która jakby brakuje im tylko prawosławie, on tak uważał, że tylko tego im brakuje. I on czuł się trochę jak ryba w wodzie na Zachodzie, można powiedzieć w Bernie i w Oksfordzie miał propozycję na stałe objęcie katedry. Zaczyna jakby wielką dyskusję i debatę filozoficzną na Zachodzie, co przynosi mu wielkiej sławy, po pierwsze z Nietzschem i z filozofią Nietzschego, która wtedy jakby była obowiązującą w Europie i w świecie, z tą filozofią nadczłowieka. I władyka Wielimirowicz wytacza jakby i tworzy tą całą antynicze teorię. On nie mówi, że jakby nad człowiek, a wsie człowiek. Znaczy odpowiedzią na człowieczeństwo jest nie nad człowiek, znaczy, że przejście tych wszystkich, co Nietzsche tam mówi, tak, ludzkich słabości i tak dalej, dla stworzenia nad człowieka, ale odpowiedzią jest wsie człowiek, znaczy Jezus Chrystus, tak, i on stawia wsie człowieka, Bogo człowieka, stawia w odpowiedzi dla Nietzsche, pisze wspaniałą pracę właśnie o wsie człowiek, wsie człowiek przeciwko nad człowiekowi, tak? I tutaj jakby filozofowie często mówią, że skutecznie, ja nie jestem filozofem, więc nie powinienem zabierać takich może opinii, ale wielu filozofów twierdzi, że skutecznie obala tą teorię i całą filozofię niczego. Ta praca, no bardzo taka na wysokim poziomie filozoficznym, ona zaczyna się od słów, kiedy właśnie Władyka Nikolaj tam zaczyna pisać i mówi: człowiek i wielki człowiek i wspaniały człowiek to wciąż tylko człowiek, i to, że człowiek to brzmi dumnie, człowiek, on mówi, człowiek to brzmi dumnie tylko wtedy, jeśli jest patrzony przez perspektywę Boga człowieka, wsie człowieka, Jezusa Chrysta, znaczy mówi, człowiek i nawet najwspanialszy człowiek to wciąż tylko człowiek bez Pana Boga i wciąż jeszcze tego czegoś brakuje do tej wielkości. No i on właśnie tak, takie prowadzi na Zachodzie, jakby można powiedzieć w pewnym sensie proswieszczenie tego Zachodu w duchu prawosławnym, ale językiem Zachodu i wiedzą Zachodu, znaczy pobieżdaje ich własną bronią, znaczy zawsze on filozofią i tym wszystkim swoją wielkością. Do tego zaraz dojdziemy, jak on na Zachodzie, bo to będzie, to zaraz jakby dojdziemy do tego następnego rozdziału w jego życiu i wielkiej metamorfozy Władyki Nikolaja. Władyka wraca do Serbii, decyduje się przyjąć monaszeństwo, znaczy przyjąć na siebie stan zakonny, stan mnicha, ale patriarch Dimitry zgadza się i na początku decyzją jakby jest delegowany na profesora Uniwersytetu i Seminarium Świętego Sawy w Belgradzie, ale Władyka, patriarch widzi jakby pewien niedostatek w Wielimirowiciu i namawia go, żeby wyjechał do Rosji, jeszcze przedrewolucyjnej Rosji, żeby pobył w prawosławnej Rosji, żeby zobaczył prawosławną Rosję, zanim zacznie pracę na Uniwersytecie. I Władyka już jako hieromonach Nikołaj wyjeżdża w 1910 roku na rok do Rosji. Później napisze, że będąc w Rosji pił z, jak on to napisze, że z istoczników prawdziwych prawosławia napiłem się wody i jeździ właściwie po wszystkich ważniejszych monastyrach, ławrach, pustyniach, spotyka się ze starcem. I to jest taka jego pielgrzymka duchowa, gdzie on jakby odkrywa to prawosławie, swoje duchowość ruskiej cerkwi, tą i modlitwę, i trud modlitwy, podwig, czego może mu brakowało na Zachodzie, gdzie zdobył wspaniałe inteligenckie, intelektualne wykształcenie, ale gdzie jakby nie ten. I dlatego napisze o Rosji, że jakby to będzie, on opisuje tę swoją pielgrzymkę do Rosji w wielu książkach właśnie i mówi, że jakby to, jak to odmieniło jego życie. I rzeczywiście, on wraca do Serbii już jako, można powiedzieć, przede wszystkim nie jako wybitny profesor i wybitny znawca, lingwista, historyk i tak dalej, ale przede wszystkim wraca jako hieromonach Nikołaj, znaczy wraca jako duchowny. To stanie się jakby jego priorytetem w życiu. Rozpoczyna pracę na uniwersytecie, kontynuuje pracę pisarską, wzmaga pracę pisarską, pisze coraz więcej, zamieszcza we wszystkich możliwych ówczesnych czasopismach w Serbii, pisze wspaniałe książki. Tu należy byłoby wspomnieć, że no on jakby tego niczego

duchowe i spowieduje naród, to znaczy i te propowieduje, przychodzą do niego pełna cerkiew, tam gdzie on jest zawsze jest pełna cerkiew, naród po całym mieście szuka, gdzie będzie służył Jeromonach Nikołaj, żeby posłuchać jego słowa, jego biesiedy, jego propowiedzi. Znaczy to, jak on zaczyna, jak w wielu niwach jakby orze sługa Pana Boga w przypadku Władyki Nikolaja, to wydaje się już niemożliwe, że człowiek może tak ogarniać jakby wszystkie aspekty życia człowieczego i umieć na nie wszystkie patrzeć tak po prawosławnemu, zawsze mając Ewangelię i Chrystusa jako ten podstawowy wyznacznik swoich osądów. Nie boi się też właśnie krytyki, szczególnie z tym ruchem komunistycznym, który wtedy się rodzi. Władyka od początku widzi w nim jeszcze jakby jeszcze to jest przed rewolucją w Rosji, a przed przybyciem tych komunistów, którzy dopiero po wojnie jakby w Serbii, w tej Jugosławii ówczesnej, zasiadają na władzy. On widzi od początku w nich jakoś to, że to widzi w tym, jak on mówi, preleść, tak? Znaczy, że to jakby do niczego nie prowadzi, że to nie to, że to jest mi pod sztandarami wspaniałych tych idei, jednak to nie jest, bo nie ma w tym Boga, nie ma w tym Chrystusa. I objaśnia, pisze, dyskutuje, prowadzi korespondencje z różnymi ludźmi, aby pisze też w tym czasie no, fundamentalne dzieło, którym religia Niegosza się nazywa praca, która no, jakby Niegosz to mitropolit cernogorski, który jednocześnie panowała w Czarnogórze wśród Serbów teokracja, znaczy mitropolici byli jednocześnie władcami wtedy jedynej poza, która opierała się wciąż kawałeczko ziemi, który opierał się tej tureckiej okupacji i nigdy się Turkom nie poddał tam w górach w Czarnogórze. Władyka Niegosz, no wspaniały też pisarz, wielki człowiek i on jakby tak pisze książkę Religia Niegoszowa, o taki opasły wielki tom, w którym jak jakby objaśnia, co to jest, skąd ta serca od świętego Sawy poprzez Niegosza i to wszystko. Myślę, nie będziemy teraz o tym rozmawiać, ale jakby po dzisiaj fundamentalne dzieło dla znaczenia serbskiej historii, literatury i sztuki, duchowości, jakby to taka jego koncepcja i koncentracja wszystkiego, co jakby przez wieki serbski naród wydał najlepszego. On w tej pracy swojej religii Niegoszowa wydaje. Staje się też no, jakby najsłynniejszym propowiedniką w Serbii. To ciekawe, że naród serbski, on zawsze miał w sobie to i ma to do dziś. I to żyje także przez takie mocne autorytety, szczególnie duchowe i cerkiewne. Zawsze są u nich ci charyzmatyczni, poczytając od świętego Sawy, który no, był człowiekiem, księciem i tak dalej, który potrafił ten swój krnąbny naród i do Chrysta, i do cerkwi przeprowadzić wiele reform i tak dalej, poprzez tych wspaniałych serbskich władców, których większość jest świętymi pierwszych arcybiskupów serbskich i w ogóle wspaniałych, później księcia Łazarza i to, co na Kosowym polu, to jakby ich charyzma i właśnie poprzez i Niegosza i innych wybitne postacie tej na firmamencie serbskiej cerkwi prawosławnej. Oczywiście już to też ciekawe, że jakby w rodzinnej Serbii ciągle go o coś oskarżają. Znaczy ciągle zaczyna mieć problemy. Stoimy przed wybuchem I wojny światowej. Pojawiają się niektórzy, mówią, że Władyka Nikolaj, że Jeromonach Nikolaj, no to, że to niemiecki szpieg i tak dalej, bo skończył te studia niemieckie i ma zawsze z nimi dobre kontakty. Znaczy już zaczyna się jakby taka sytuacja też w życiu Nikolaja, że poza tą jakby wielką sławą, którą uzyskuje w Serbii, on też staje się obiektem krytyki i wyszydzania i ten, on to smirenno przyjmuje. No i wybuch I wojny światowej przynosi może najbardziej wyraziste wydarzenia w życiu Nikolaja, jakby zaczyna się kolejny etap jego życia. Rozpoczyna się I wojna światowa. Serbowie w świecie, w Europie są przedstawiani, zresztą to jest zbieżność z ostatnimi latami, jako ci najgorsi, ci, którzy tą wojnę wywołują, ci, którzy Ferdynanda zamordowali i tak dalej, cała ta historia, Serbowie źli. Serbowie nie mają inteligencji na świecie, nie mają popularności na świecie, 500 lat pod Turkami, nie mają w większości państw, nie mają nawet jeszcze ambasad, nie są w stanie tego utrzymywać i tak dalej. Te państwo po prostu rodzi się z popiołów, po tej 500-letniej okupacji tureckiej. No i król Karadziordzie, też ciekawy i charyzmatyczny człowiek, Aleksander, wzywa Jeromonacha Nikolaja i mówi, ty znasz języki, mówi, ja potrzebuję ludzi, którzy pojadą na zachodzie i będą mówić, że

0: My nie jesteśmy tacy źli, że sytuacja wcale nie jest taka prosta. Ja jednoznacznie, że to wszystko Austro-Węgry nas łupią i tak dalej. My potrzebujemy jakiegoś tam głosu. Mówi, chcę, żebyś pojechał do Anglii i pierwszy zaczął od Anglii. Jakoś przekonał koronę brytyjską o tym, że żeby bardziej wnikliwie zapoznali się z sytuacją i to wytrzymane. Władyka Nikolaj bez wahania jako serbski patriota przystaje, zgadza się. Otrzymuje bilet na wyjazd do Anglii. Król Aleksander obiecuje mu, że tam no jacyś Serbowie będą na niego czekać, że to wszystko będzie tam zorganizowane, jedź ty tylko do Anglii. I sytuacja ma się tak, że oczywiście on dostaje te pieniądze na podróż, dostaje bilet i tak dalej, wysiada na angielskiej ziemi, na wyspie, oczywiście nikt na niego nie czeka, no bo kto miałby czekać, nie ma właściwie Serbów i tak dalej. Władyka Nikolaj wysiada ze swoją torbą i możemy sobie wyobrazić młodego Jeromonacha, który wysiada w anglikańskim państwie w rasie z krestą, z brodoju pewnie jak miał długą brodę, no widać na zdjęciach, z dołuchoju brodoju, wysiada, który przyjechał mówić, że serbskie państwo nie jest takie złe, Jugosławia, ta kralewina Jugosławia nie jest taka zła, znaczy przyjeżdża być dyplomatą i zatamować tą agresję na Serbię i może odwrócić losy wojny. Znaczy, to sytuacja wydaje się raczej komediowa i satyryczna niż poważnie. I co robi Władyka Nikolaj w sytuacji, w której jakby bez wyjścia? Otóż takie było właśnie jego życie, on tak postępował. Władyka Nikolaj idzie do Hyde Parku w Londynie, do miejsca, gdzie każdy wie, znaczy gdzie, do miejsca, w którym każdy może stanąć i wygłosić swoje tezy i mowy. Pytanie tylko, czy zechcą cię słuchać. I Władyka Nikolaj siada w Hyde Parku na tej jednej ze skrzyń, które tam stoją u podstawek dla tych, którzy mogą się wypowiadać i głosić mądre lub też głupie rzeczy. Na tym polega ten Hyde Park. I zaczyna grać na fruli. Na fruli to taki ludowy instrument, którym nauczył się jeszcze w dzieciństwie, którzy właśnie pasterze, którzy tam, gdzie on w Leliciu, gdzie się urodził, grali, to wersja takiej dużej naszej sopiłki, fletu, i zaczyna grać, pięknie grał na tej fruli. Władyka Nikolaj zaczyna mu taki brodaty grać na tej fruli. To przyciąga tych Anglików, którzy chodzą, no widzą jakiegoś dziwnego człowieka z brodą, który gra na nieznanym im instrumencie. Jak zbiera się trochę ludzi, to Władyka Nikolaj zaczął swoją propowiedź w Hyde Parku. Anglicy, którzy no skrupulatni są, oni byli tak poruszeni tą propowiedzią, że ktoś tam zaraz szybko ją spisał i zachowała się do dziś. Władyka Nikolaj zaczął od słów i powiedział, mówi, gram wam na instrumencie, na tym instrumencie, na dalekim Bałkanie. Jeden mały naród gra. Naród, który w XII, XIII i XIV wieku był liczniejszy od was Anglików i który stworzył większą kulturę niż wy Anglicy wtedy, których książę Łazarz jadał złotymi widelcami, nożami, czego wyście jeszcze wtedy nie znali i tak dalej, i święty Sawa, i literaturę, i zaczyna im opowiadać. Mówi, wtedy nas było więcej niż was. Mówi, a dziś jesteśmy my u was przedstawieni jako ci najgorsi wojownicy, a jest nas 20 razy mniej niż was. Czy myślicie, że nasze kobiety nie rodziły dzieci, albo żeśmy, co się z nami stało? Otóż my, mówi, 500 lat żeśmy stali na straży waszej Europy i przyjęli na siebie ciężar islamskiej okupacji i Turków i tego wszystkiego, co na nas spadło. I Władyka Nikolaj miał taką charyzmę, potrafił tak mówić, że zgromadził tłumy. I wychodząc z Hyde Parku został już zaproszony na spotkanie, gdzieś tam chcieli go słuchać i tak dalej. Skończyło się tak, że podczas tej wizyty w Anglii był pierwszym nieanglikańskim duchownym, który wygłosił propowiedź w Canterbury w katedrze głównej anglikańskiej. Został zaproszony przez Anglików do swojej katedry jako pierwszy nieanglikanin, który wygłosił tam kazanie. I było to też pierwsza msza w Canterbury, na którą była, byśmy powiedzieli brzydko, biletowa. Znaczy były takie tłumy, że trzeba było zdobyć wyjściówkę, zakupić, żeby móc posłuchać tego Jeromonacha, który przyjechał z dalekiej Serbii i który mówił oczywiście płynnym i wspaniałym angielskim. Władyka tworzy w Anglii, no jakby tak wspaniałą swoją, jego imię szybko się rozchodzi. Propowieduje w wielu miejscach w cerkwiach, spotyka się. Udaje mu się dostać na dwór królewski i rzeczywiście jego działanie doprowadza do tego, że jakby stosunek wobec tej Kralewiny Jugosławii w czasie I wojny zaczyna być, jakby ta jego dyplomacja zaczyna być dostrzegana i rzeczywiście wojna staje się wygrana, nie jednoznacznie później wygrywają, Austro-Węgry są jako przegrani i tak dalej. Wielu uważa, że to również wielka zasługa też dyplomacji w Anglii, którą jakby jednoosobowo prowadził młody Jeremonach Nikolaj. I który spotykał się, jak kończyła się wojna i Władyka opuszczał Anglię, wracał do Serbii, to miało miejsce kolejne wydarzenie, bardzo takie ciekawe. Arcybiskup Canterbury, zwierzchnik anglikańskiego kościoła, nagrodził Władykę Nikolaja napierstnym krestem z ukraszeniem i najwyższym odznaczeniem anglikańskich kapłanów. Władyka odmówił przyjęcia kresta, bo powiedział, że jest prawosławny świeczennik, on nie może przyjmować takich nagród od innych kościołów. I mimo tego Anglikanie nalegali i mówili, że to w znak wdzięczności za jego, to co on dla nich uczynił, co dla nich mówił i że nie wypuszczą go, jeśli nie przyjmie tej nagrody. Władyka w smireniu przyjmuje tą nagrodę. To też taki ciekawy fakt, że naród angielski, który nigdy nie był dobrze nastawiony ani do Słowian, ani do tego prawosławia, przyjmuje go jako jednego jako tak wspaniałego człowieka i w tak wspaniały sposób jakby najwyższą rangą odznacza go w Anglii. Władyka z Anglii udaje się do Stanów Zjednoczonych Ameryki, jedzie do Ameryki, żeby tam głosić sprawę serbską. Sława z Anglii dociera za nim i tutaj w Ameryce już ma dobry grunt, spotyka się z wielu wspólnot go zaprasza i politycy i tak dalej. Cieszy się niejako już takim autorytetem. To ciekawe, że po pierwszej wizycie w Ameryce, jak drugi raz potem wybierze się do Ameryki, jak przyjechał, to miały wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, miały miejsce wydarzenia zupełnie niebywałe. Na przykład w Chicago wspólnota chrześcijaństwa, jakichś tam tych ewangelickich różnych kościołów czarnych, poprosiła Władykę Nikolaja, żeby pobiesiadował w tym ich kościele, w tym ich zborze i Władyka Nikolaj się zgodził. I tam miało miejsce jedyne, myślę, bo do tej pory w świecie, oni byli tak wdzięczni za to, że Władyka Nikolaj zgodził się z nimi porozmawiać i przyjść i wygłosić słowo do nich, że 100-osobowa czarna schola tego muzyki gospel wykonała w znak wdzięczności, nauczyła się dla Władyki Nikolaja Boże prawdę, tyż to spasasz, znaczy hymn serbskiego narodu wykonał i są wspaniałe takie czarno-białe fotografie. Władyka Nikolaj z taką ogromną scholą tych czarnych murzynów w Ameryce. Oni tak go przyjmowali, byli tak wdzięczni, że każdy starał się uczynić coś dla niego. Zresztą ci murzyni, którzy ciężko jest ich zakwalifikować jako chrześcijan i tak dalej, oni zawsze mieli te amerykańskie teologie różne, ale utarło się powiedzenie, że i to oni utarli, tak pisali w gazetach, że Bóg miał trzech wielkich proroków. Jeremiasza, Jana Chrzciciela i Nikolaja Wielimirowicza. Znaczy oni takie czynili porównania, nie jest mi do dziś jasne, dlaczego oni na przykład wyróżniają właśnie Jana Chrzciciela i Jeremiasza spośród starotestamentowych wielu wspaniałych proroków, ale to takie publikacje w Ameryce właśnie się na jego temat ukazują. Znaczy my mamy do czynienia z człowiekiem, który w dzisiejszym brzydkie słowo byśmy użyli, który w swojej duchowości jako jeremonach i jako wspaniały człowiek staje się, byśmy powiedzieli brzydko, mega gwiazdą ówczesnej Europy. Człowiekiem, który gdzie się nie pojawia, wszyscy go zapraszają, pragną go słuchać. Ludzie w Londynie, jak wygłaszał, to wygłaszał po 4-5 kazań dziennie. Znaczy w różnych miejscach go wozili, żeby tylko on przyszedł i powiedział, roztołkował Ewangelię, powiedział, zadawali, żeby mogli mu zadać pytania. Kościoły anglikańskie. W Ameryce wszyscy tam protestanci, kto mógł, chrześcijanie, prawosławni, go wszyscy oczywiście przyjmowali i każdy pragnął, żeby ten Wielimirowicz był. To była jak, możemy powiedzieć, gwiazda wielkiego formatu, ktoś, kto zupełnie niebywały i wszędzie o nim pisano. Król, jak wyjechał Władyka Nikolaj z Anglii, popłynął do Ameryki, to gdzieś tam król się spotkał z wysokimi dyplomatami angielskimi i coś tam, jak to, żalił się na ciężką sytuację Serbii i polityczne położenie i oni mu odpowiedzieli, że mówi, jak wasza wysokość, jak wy możecie się martwić, jak mówi, za Austro-Węgrami, za innymi stoi tylko ogromna armia, za wami Wielimirowicz, to kto wam może, mówi, takiego macie człowieka i dyplomaty. Znaczy, on był absolutnie doceniany przez wszystkich w Europie Zachodniej, również Wschodniej, on jakby do Rosji później nie wraca, no wybuchła rewolucja i tak dalej, to chyba jest niemożliwe, nigdy więcej po tej swojej rocznym pobycie w Rosji nie wróci na wschód do Rosji. I jakby wschód dla niego jest zamknięty, ale staje się jakby propowiednikiem prawosławia na Zachodzie. I tak wracając ze Stanów Zjednoczonych w 1919 roku, zatrzymuje się znów na kilka dni w Londynie, żeby tutaj spotkać się ze swoimi znajomymi. Oczywiście wykłady w Oxford, propowiedzi w różnych kościołach, zborach i tak dalej. I tu zostaje go w marcu 1919 roku wiadomość o tym, że został wybrany na biskupa przez Sobór Serbskiej Cerkwi. Wraca do Serbii, prosi jeszcze o trochę czasu dla siebie, wyjeżdża do Ziemi Świętej na Afon, spędza trochę czasu do serbskiego monasteru Hilandar, jeszcze jako jeromonach, taką pielgrzymkę odbywa, wraca i zostaje wyświęcony na biskupa, na początku z tytułem Życzkim, znaczy jednej z najważniejszych jeparchii, właściwie najważniejszej jeparchii historycznie w Serbii, w mieście Kraljevo, monaster Žiča założony przez samego świętego Savę jako siedziba arcybiskupów, dawniej później Belgrad, znaczy jakby ważne takie miejsce dla pierwsza, później Pećka Patriarsza, ale Žiča to jakby z woli świętego Savy. Ona staje się, i on tutaj zostaje biskupem, to jakby też wraca do swojego narodu, bardzo dużo pisze. Ciekawe, on ciągle pisze, no, możemy mówić o wszystkim, pisze i w traktaty filozoficzne, propowiedzi, biesiedy, tołkowania na Ewangelię, pisze opowiadania dla dzieci, dla młodzieży, historię, poezję, wiersze, modlitwy. Znaczy on po prostu płodnym jest, jak Jan Chryzostom, to całe tomy opasłe dziś wychodzą ciągle i ciągle są odkrywane w różnych miejscach świata jego zapiski. On zapisywał cały czas wiersze, modlitwy pisał w różnych miejscach, jakichś zeszytach, kartkach, w Ewangeliach, które w modlitewnikach ciągle gdzieś coś dopisywał, zapisywał. Wszystko jak miał dar takiego lekkości pisania. On wszystko pisał cały czas piórem, prawie nie ma jakiego oryginału, jak pisany to prawie nie ma skreśleń. On pisał poezję, wszystko pisał tak z głowy w różnych miejscach. I nie sprawiało mu to większego problemu. Jeszcze lepiej propowiedywał. To jest jedyne wydarzenie w serbskiej cerkwi prawosławnej, że z tego powodu miał też trochę nieprzyjemności w soborze biskupów, bo po propowiedzi na swoje naręczenie naród zebrany w belgradzkiej katedrze zaczął krzyczeć, że zamienić go na patriarchę od razu i to chyba dla patriarchy Dimitra, który oczywiście był wtedy żywy, niespecjalnie mogło się spodobać, że chcą go od razu zrobić patriarchą. Dlatego władyka wyjeżdża do Żiczy. Długo spotyka też, po kilku latach spotyka go taka no jakby wiadomość soboru biskupów, którą przyjmuje ze smireniem, aczkolwiek no to było dla niego też bardzo trudne, że zostaje przeniesiony na nowo odnowioną ochrydzką jeparchię, do Ochrydu, znaczy słynny Ochryd w dzisiejszym państwie, które nazywa się Macedonia, tak, to dawno ochrydzka, słowiańska, najpierw grecka, później słowiańska, słynna metropolia, siedziba biskupów, to stamtąd i później no, związane i z uczniami świętych Cyryla Metodego i tak dalej, z pierwszymi wiekami w ogóle chrześcijaństwa, najdalsza bizantyjska siedziba greckich biskupów jakby w tą stronę, na północ, na Bałkany. On wraca. Ona przez to, że na południu, w dzisiejszej Macedonii położona blisko tej Turcji, na granicy z dzisiejszą Grecją, tam władyka Nikolaj zostaje całą jeparchię, właściwie jedną z najsłynniejszych jeparchii na Bałkanach, zostaje w stanie no, katastrofalnym. Tam kilkanaście cerkwi, 14 świeszczenników, z czego no, władyka Nikolaj zapisał takie zapisko, że się połogramotny, znaczy świeszczennicy w ogóle jacyś bez, no, bez szkół, bez ten, właściwie nie do końca piśmienni. I później napisze, że nie połowa, wszyscy niegramotni i tych swoich świeszczenników pierwsze co zaczyna, to jeszcze ich zaczyna uczyć, czytać, pisać i tak dalej. Znaczy zostaje jeparchia kompletnie w sytuacji katastrofalnej. U władyki Nikolaja on do dziś jakby żyją i starzy ludzie, tam gdzieś nie oglądałem taki program w telewizji, gdzie oni jakby wspominają, że nazywali go, nie nazywali go władyko, a nazywali go Czika Nikola, znaczy jakby wujek Nikołaj, tak? Czika po sersku to wujek. Znaczy on chodził po Chrydzie, po tych nad jeziorami z narodem i rozmawiał z tym prostym, nieuczonym, jakby biednym, też po tym poturczonym często, tak, po tych Turkach, słabo wiadającym serbskim już językiem, bo to było takie silne pod wpływem tego islamu. I on tam z nimi rozmawiał, żył, mimo to, że taki wielki, jakby dziś byśmy powiedzieli, że no, został wysłany na jakieś zesłanie, na kompletne peryferie. A mimo to jeparchia ochrycka odżywa pod Władykiem Nikolajem, otwiera słynny Naum, monaster Svetog Nauma, znaczy ucznia świętego Tryli Metodego, wracają, znaczy znów życie duchowe, przychodzą mnisi, Władyka Nikolaj tutaj zaczyna z nimi żyć, właściwie opuszcza Ochryd, mieszka w monasterze, bardzo dużo przychodzi młodych, no, tych iskuszeników, posłuszników, tak, odżywa życie i monastyczne, i życie cerkiewne, i szkoły, i tak dalej, Władyka Nikolaj, on wszystko, wszystkie swoje prywatne, właściwie nie ma nic prywatnego, on wszystkie pieniądze, które dostaje za, a właściwie był moment w jego życiu, że bardzo dużo zarabiał, bo na Zachodzie mu za te wykłady płacili, za publikację jego dzieł, tłumaczeniu na różne języki, ciągle mu płacili. On te wszystkie pieniądze to budował jakieś tam szkoły, ciągle coś kupował i tak dalej, i rozdawał ludziom, dzieciom, zatrudniał nauczycieli, których sam opłacał, bo państwo nie miało. Jakby ciągle był biedny, nic nigdy nie miał, a ciągle zarabiał bardzo dużo pieniędzy. Wszystko on oddawał ludziom. I jedyne, co w życiu jakby on pragnął, to i rzeczywiście tak się stało, on pragnął, żeby we wsi Lelicz, gdzie się urodził, gdzie nie było cerkwi, cerkwi była w miejscowości obok, on pragnął, żeby tam, gdzie się urodził, żeby była cerkow, żeby tam był monastr. I rzeczywiście nazbierał tych pieniędzy, zapisany jest jeden diakon, który jak z Ochrydu, jak jechali, on znalazł sponsorów na tą cerkiew, że jak dojechał, nazbierali na cerkiew i na monastr, a jak dojechał z Ochrydu do Lelicza, to już mi zostało na niecałe pół cerkwi mu pieniędzy, bo po drodze wszystkim biednym musiał rozdać i każdego wesprzeć w dobrej idei i ciągle mu brakowało, ale udało mu się rzeczywiście w miejscowości Lelic zbudował najpierw cerkiew, a potem posadził monachów i do dziś istnieje monaster i jego moszczy tam dzisiaj zostały przewiezione do tego monastery Lelic. No nie wiem, znaczy to jakby jedyne jego było takie pragnienie, on chciał tą cerkiew, pragnął, żeby była monaster i rzeczywiście jest, tak, z takich materialnych rzeczy, a resztę wszystko tak rozdawał. No i oczywiście wciąż bardzo dużo pisze. Kiedy ta właściwie, no to trzeba chyba powiedzieć, że ta jego zesłanie do Ochrydu to nie było takie przypadkowe, bo Władyka Dimitrij umarł i był wybrany Władyka Gavrilo Dożyć. Zostaje wybrany na patriarchę, no jakby Nikolaj był pierwszym konkurentem do tego patriarchego tronu, biskupi między sobą rywalizowali, Władyka Nikolaj najwyraźniej o tym nie myślał i on nie pragnął być patriarchą, wraca do... Zresztą później miał propozycję być kandydatem w głosowaniu i odmówił przy wyborze Władyki Gavrilo, oddał swój głos na Gavrilo i nie chciał kandydować, ale no jako z Ochrydu, wydaje mi się, że oni tak go trochę sprzątną go gdzieś tam na peryferię, gdzie on z tym będzie. On z tym ożywił tą eparchię. Wracają. Jak on ożywił eparchię, to dali tam innego biskupa i jego znowu do Życzy przyciągnęli. Tu w Życzy Władykę zastaje II wojna światowa. W 1941 roku jest internowany. Niemcy proponują mu współpracę, proponują, że jako że zna język niemiecki, że mógłby być tłumaczem, zostać, że proponują mu, że mógłby zostać patriarchą i tak dalej. Jak to. Niemcy, Władyka się nie zgadza, jest internowany. Najpierw w monasterze, potem więzienie, do więzienia go zamykają. Później znów no, na chwilę jest wypuszczony z tego i tutaj jest taka trochę niejasność w sytuacji, bo jako jedyny zwierzchnik cerkwi prawosławnej w czasie wojny do obozu na obóz koncentracyjny zostaje pokazany oczywiście kto by inny, jak nie patriarch serbski, znaczy innych zwierzchników i biskupów na obozy koncentracyjne się nie skazuje, a serbskiego oczywiście faszyści skazali. I patriarch Dożyć jedzie i jest do Dachau, jest skazany na Dachau i tutaj tak jakby jest niejasność, dlaczego Władyka Nikolaj, najprawdopodobniej Władyka Nikolaj z własnej woli jakby, aby towarzyszyć patriarsze, który już był stary, nie znał języków i tak dalej, trafia do Dachau. Niemcy, Władyka tak miał, te Dachau to kolejny etap ważny w życiu Władyki Nikolaja. On w Dachau no jakby doznał wielkiego takiego i poniżenia i Niemcy strasznie ich uniżali. Oni patriarch byli odpowiedzialni za czyszczenie szaletów. Oni czyścili te szalety więzienne, wynosili odchody ludzi i taka jest też sytuacja. To patriarch Gawrilo później to zapisał gdzieś, że jakby on puścił mu nerwy i patriarch zaczął krzyczeć, że do tych Niemców, którzy pilnowali, do tych SS-manów, że po serbsku, bo nie znał niemieckiego i mówi, że ja jestem patriarchą, mówi serbskiej tysiącletniej cerkwi i tak dalej, ci Niemcy słuchają, nie wiedzieli co mówią, coś wrzeszczy na nich i mówią do Władyki Nikolaja, mówi co on mówi, tłumacz co mówi ten twój kolega i ten, i Władyka Nikolaj mówi, on mówi, że wy Niemcy tak dobrze jesteście zorganizowani, że on aż się wściekł, mówi, że gdybyśmy Serbowie byli tak zorganizowani, to byśmy nie przegrali wojny i tak dalej. I tak spas patriarcha, no bo żeby przetłumaczył rzeczywiście słowo, to pewnie by patriarcha rozstrzelali. On spędza czas w Dachau właśnie takie no, poniżające prace i głód i to wszystko. I co ciekawe, że pod koniec swojej życia, umierając właściwie na krótki czas przed swoją śmiercią, Władyka Nikolaj napisze, że całe swoje życie zamieniłbym za jeszcze 5 minut w Dachau. Mówi, bo w Dachau chodziłem z Chrystusem, i z Chrystusem żyłem. Mówi, tam był Chrystus, tam czułem, że Bóg jest ze mną. Mówi, zamieniłbym całe życie jeszcze na 5 minut w obozie koncentracyjnym. Znaczy, jak on przeżył obóz koncentracyjny, jak w tym w swoim uniżeniu, poniżeniu, otoczony śmiercią i tą wielką tragedią i jakby nieludzkim traktowaniem, on odnalazł swoje człowieczeństwo, odnalazł Pana Boga właśnie w Dachau i napisze później wspaniałe no, wiersze i z okna ciemnice, z okna więziennej celi i tu swoje przemyślenia na temat i wojny i tak dalej, ale wiele wspaniałych tak i poetycko poematów i wierszy i modlitw i on tak to do dziś zachowało się, jego pozwolili mieć Ewangelię i całe jego Ewangelię, te okładki i tak dalej są zapisane, on zapisywał różne modlitwy i tak dalej, pisał na korze, na czym mógł, zapisywał, ciągle zapisywał. Wszystko, co mu przychodziło od Pana Boga, jego myśli, ta wena, co miał cały czas, ciągle pisał, nawet w obozie koncentracyjnym, ciągle pisał jakieś modlitwy, takie różne swoje przemyślenia i tak dalej, ciągle to zapisywał. Gdzieś w Budapeszcie się zachowała w cerkwi prawosławnej ta Ewangelia właśnie z czasów Władyki Nikolaja w Dachau, gdzie praktycznie każda strona Biblii, te boczne, co zostają zawsze kawałki tutaj wolnego papieru, tak, to wszystko tak wokoło Władyka na każdej stronie ciągle coś pisał, bo nie miał papieru, to tam gdzie mógł, to coś swoje jakieś myśli i tak dalej zbierał. Nie mógł jakby bez tego też żyć, pisania. To było właśnie takie ważne wydarzenie w jego życiu, te Dachau, ale jakby rok 44 i wyzwolenie od Niemców, zwycięstwo nie przynosi dla Władyki tak naprawdę wolności, bo sytuacja w Jugosławii zmienia się, tak. Przychodzi Tito, komuniści, Władyka Nikolaj, mimo tego, że no, był w Dachau i tak dalej, zostaje oskarżony o współpracę z Niemcami jako kolaborant, mason i w ogóle ten, który sprzedawca wielkiej Jugosławii, oskarżony o działalność wywrotową, o to, że o szerzenie tego panserbskiego slawizmu, który oni uważali, że zagrożeniem jest no, dla idei Jugosławii, tego nowego człowieka, byśmy powiedzieli homo sovieticus miał powstać, tak, i nie było już Serbów, Chorwatów, tak, wszyscy byli nowe państwo Jugosławia, Jugosłoweny, tak, Jużni Słowianie, którzy mieli żyć bez Boga, cerkwi i tym nowym życiem, no, to każdy wie, myślę, że państwo lepiej zdecydowanie niż ja o tym trudnym czasie, który przyszedł i trudnym czasie, znaczy powojenni. Władyka nie może wrócić do Serbii. W Europie jest bardzo zagrożony, bo no właściwie zapada na niego wyrok śmierci zaocznie w Belgradzie, znaczy chcieliby go zamordować, uciszyć. Władyka decyduje się na wyjazd do Ameryki. Wyjeżdża do Ameryki, z której już nigdy nie wróci i gdzie umrze i co będzie jego jakby też wielką tragedią życiową, że on nie mógł wrócić do Serbii. On strasznie pragnął tego i pisał takie, pisze poematy, takie właśnie tęsknoty za swoją Serbią, za tym, co się stało. Jakby prowadzi polemikę ciekawą z tym właśnie, z komunizmem, z tym, co się dzieje w Europie. Cały czas to śledzi. Osiada w tym San Canan, w monasterze świętego Tichona. Tam też i umrze. No wciąż dużo pisze w Ameryce, jakby duża wspólnota serbska, szczególnie tworzy się no, po wojnie ci, którzy uciekają z tej Jugosławii, znaczy znaczy inteligencja i królewski ród i Karadziordziewicze i wszyscy inni, którzy no, muszą jakby ewakuować się z Nowej Jugosławii, z państwa marszałka Tity. Oni tam wszyscy jakby to, Władyka też dużo, duży ma wkład w tym, już co prawda schorowany i był i ma może mniej taki aktywny, ale jakby swoją osobowością on jednak powstawanie tej serbskiej cerkwi w Ameryce i szczególnie w Kanadzie on dużo pomaga. Ta cerkiew bardzo silna jest. Tam Serbów bardzo dużo jest po dziś dzień tam i bardzo dużo jest parafii. One niejako wszystko troszkę można powiedzieć i modlitwą i wstawiennictwem Władyki Nikołaja, który cieszy się wielkim autorytetem tam, wśród i zachodnich i ten w Europie, w Serbii, no ogłoszony zdrajcą i właściwie zakaz publikowania czegokolwiek Władyki Nikołaja Wielimirowicza. W ogóle postać absolutnie wymazana ma być z pamięci i tak dalej, no jakiś tam kolejny jeden z wielu wrogów narodu, systemu i tak dalej. W roku, kiedy Władyka, zaraz przypomnę sobie, w 46, a w 60 bodajże, którymś Władyka umiera w monasterze, w 1956, tak. W 1956 Władyka Nikolaj umiera w monasterze Świętego Ticha, tam jest i pochowany. Jakby, no, Serbowie też wielu, my tak też nie wiemy, ale on jakby swoją tam działalnością to miał wielu uczniów, szczególnie też tych i Amerykanów. Później się tacy, takie postacie jak Szmeman, Meyendorf, to wszystko byli też uczniowie Władyki Nikołaja, który on poświęca się, tam działa seminarium, była wtedy zarubieżna cerkow, w zarubieżnej cerkwi, w tym San Canon Władyka wykłada, ale i w San Wladimir w Nowym Jorku jeździ i koresponduje i pisze i przyjeżdżają do niego ci wszyscy, no jakby ta emigracja, on ich zbiera wokół siebie, przede wszystkich Serbów, ale i Amerykanów i tą całą emigrację po tych tragicznych wydarzeniach, które w Europie po wojnie oni tam się odnajdują. Władyka umiera, zostaje pochowany, no jakby Szmeman na pogrzebie powie, że od czasów świętego Sawy serbski naród nie wydał tak wielkiego człowieka jak Władyka Nikolaj. Umiera w 56 roku i jakby jego postać, życie i twórczość trudem komunistów wydaje się, że jakby w Serbii, w Jugosławii zostają pamięć o nim rzeczywiście wytarta i że no cóż tam jakaś diaspora w Ameryce, że go wspomina, czy coś tam czyta, czy trudem wydaje, ale tak dalej, ale wydaje się, że to wszystko jakby na nim przepadnie. I rzeczywiście pojawiają się znów te jakby kontynuacja wielkich osobowości serbskich. Pojawia się Abba Justyn Popowicz, wspaniały profesor uniwersytetu, którego komuniści za jego monaszestwo i ten wyrzucają z uniwersytetu. On się ten i on zaczyna pisać, nikt nie może jakby znów przyciągać ludzi, i on przed cały czas tego upornie cytuje Władykę Nikolaja i ciągle przypomina tego Nikolaja i Życzkok Nikolaja i Życzkok Nikolaja i trudem Władyki ojca Justyna Popowicza, który no, zgromadzi wokół siebie wielu monachów i posłuszników, późniejszych wybitnych dzisiejszych hierarchów serbskiej cerkwi prawosławnej. Jakby trudem znów jednego człowieka pamięć o Nikolaju, jego twórczości odżywa. I ludzie, nic nie można wydawać, nic nie można czytać, a zaczyna funkcjonować jakby w drugim obiegu Władyka Nikolaj, te wszystkie jego prace, zaczyna się go wspominać. I co ciekawe, naród w cerkwi, prosty naród, wierzący naród w cerkwi zaczyna modlić się do Władyki Nikolaja jak do oświeciciela, znaczy uważać go za świętego. No i później jakby to wszystko, przychodzą te kolejne czarne karty w historii już Serbii, rozpad Jugosławii i tak dalej, ale to jakby daje też możliwość wolności religijnej i wtedy jakby do patriarcha Pawła i do Soboru Serbskich Biskupów umiera jakby, jest taki jakby u nich moment historycznie przełomowy, bo dużo było starych biskupów i hierarchów, oni umierają i na ich miejsce przychodzą nowi, młodzi. I ci nowi młodzi to są właśnie, wszyscy to są uczniowie jednego człowieka, Justyna Popowicza, którzy w sercach i w umysłach mają zapisane jedno, świeciciele Władykę Nikolaja Wielimirowicza. Tego ich Popowicz nauczył, tego ojciec Justyn cały czas nawiązywał do tego Nikolaja i ten. I oni pierwsi, jak zostają biskupami, co zaczynają, to rozpoczynają proces kanonizacji Władyki Nikolaja. Zaczynają na masowo wydawać książki i twórczość Władyki Nikolaja. Pojawia się kilka na dzień dzisiejszy to już nawet jest kilkanaście doktoratów na temat życia, działalności, twórczości Władyki Nikolaja, znaczy na akademii, na uniwersytecie, nie tylko na teologii, ale przede wszystkim na filozofii i na literaturze serbskiej. Ludzie piszą doktoraty z Władyki Nikolaja Wielimirowicza, znaczy z jego wkładu do literatury, z jego poglądu na to, na tamto, to już dziś jest chyba kilkanaście doktoratów, nie wiem ile prac magisterskich, myślę, że to zdecydowanie więcej. Jakby największego Serba, znowu największy Serb po świętym Sawie i nowy serbski złotousty, tak jak ta władza, która go opluwała i chciała go jakby kompletnie pogrzebać i uczynić z niego tego sprzedawcę, zdrajcę niemieckiego, sługę, masona, tam oni wszystko wypisywali, nawet jak był już w Ameryce i jak go skazali na tą wieczną, dośmiertną tułaczkę poza Serbią, no i tak cały czas pracowali nad tym, żeby jakby go pogrążyć, opluć i zniszczyć, i w ciągu zaledwie kilku lat Władyka Nikolaj jest na ustach wszystkich Serbów i wszyscy go czytają i jakby wraca na należne mu miejsce i znów mówi się o nim jako o serbskim złotoustym, jako o tym największym po świętym Sawie. Także w 91 roku uroczyście w Ameryce moszczy świętego Nikolaja, relikwie są wykopane i przywiezione do Serbii, złożone w jego monasterze w rodzinnym mieście Lelicz, a w maju 2003 roku, ja miałem osobiście przyjemność i możliwość i dostojaństwo być, odbywa się kanonizacja Władyki Nikolaja Wielimirowicza w Belgracie, w hramie świętego Sawy. Do moszczy przyszło, mówi się, że około 650 tysięcy pokłonników, przyszło pokłonnica Władyki Nikolaja Wielimirowicza. Znaczy 3 dni i 3 noce ludzie podchodzili do moszczy, taka była kolejka, która 3 doby ludzie podchodzili. Prawie mówi się, że niecały 1 milion ludzi przyszedł, żeby pokłonica świecicielu Nikolaju. Znaczy to było w 2003 roku i szybko powstają i cerkwie, i monastery Władyki Nikolaja, jakby ta jego postać dziś na stałe wpisuje się do takiego duchowego życia Serbów, jako tego wielkiego i świętego człowieka. Przy moszczach są i cuda Władyki Nikolaja, a wielu i naśladowców, i uczniów, można powiedzieć, których ma Władyka Nikolaj, to oni żyją i żyli i żyją i myślę, spasając się jego naukami, jego twórczością, jego propowiedziami. Umiał tak jakby do człowieka, do trzewi, do duszy, do serca i do rozumu przemówić jednym tym zdaniem i to wszystko on tak, jak żył, to korespondował i z tymi wielkimi hindusami, naucznikami, z buddystami, wszyscy do niego pisali, coś go pytali i tak dalej. On i z islamem, i z Żydami, ze wszystkimi miał jakiś ciągle kontakt, oni ciągle coś chcieli jakby z nim być w korespondencji. On, można choćby powiedzieć, że już nie pamiętam, ile to było, 200 czy 300 lat, czy nawet więcej, były w Londynie wielkie obchody, na przykład takie sytuacje, wielkie obchody rocznicy śmierci Szekspira, czyli dla Anglików, można powiedzieć, no i dla całej literatury światowej, ale przede wszystkim i dla Anglików, wydarzenie wspaniałe. Przemawiali najwybitniejsi żyjący literaci, nobliści, między innymi Henryk Sienkiewicz, który był wtedy noblistą, no on miał swój wykład na tych obchodach dni szekspirowskich, była okrągła rocznica śmierci Szekspira i co dziś ma, no jakby tak to trochę umyka naszej świadomości, ale Anglicy prosili i głównym wykładem na dniach szekspirowskich był wykład Jeromonacha Nikolaja Wielimirowicz. I zapisane są, i Sienkiewicz zapisał, że ten brodaty przybysz z Bałkanów zadziwił nas wszystkich swoim rozumieniem Szekspira. Znaczy, jak Władyka Nikolaj, Jeromonach Nikolaj, odpowiadając na prośbę Anglików, jakim tłumaczył Szekspira, jakim opowiadał Szekspirze, zadziwiał najwybitniejszych literatów ówczesnych czasów, noblistów i tak dalej. Takiego życie jest mało nam znane z tych różnych takich sytuacji, a właśnie on dokonywał rzeczy, które byśmy dziś powiedzieli, że to niemożliwe, że na przykład ktoś poszedł do Hyde Parku i zagrał na flecie, a skończyło się tym, że w Canterbury w katedrze głosił propowiedź. Znaczy, wydaje się nierealne i jakby to nie było dokumentowane i nie było faktem, to nikt by nie uwierzył, że to w ogóle jest, że takie rzeczy są możliwe, że to jak to, znaczy wysiadł na brzegu, pan z fujarką i z brodą i w długiej sutannie i nagle stał się jedynym ukoronowanym krestą z ukraszeniem i w anglikańskiej cerkwi, nieanglikańskim świeszczennikiem, znaczy, a to Władyka Nikolaj takie rzeczy, znaczy góry przenosił, on można powiedzieć, swoją wiarą i miłością góry przenosił rzeczywiście, dokonywał rzeczy, które wydają się niemożliwe dla nas, którzy patrzymy, no bo my patrzymy takim właśnie świeckim, co dla ludzi jest możliwe, dla człowieka. I to, co Władyka Nikolaj dokonywał, to tak jak on pisał, próbując czy obalając tę całą filozofię niczego, jak mówił, że właśnie coś to człowiek. Człowiek to wciąż tylko człowiek. Nawet jeśli to będzie nad człowiek ten niczego, to wciąż są rzeczy dla niego niemożliwe. Jeśli jest wsie człowiek, jeśli jest Bogo człowiek, dla nas wyznacznią, to wszystko jest możliwe, tak? To znaczy wtedy możemy przejść i człowieczeństwo być ponad.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Za nami w Radio Ortodoksja wykład ojca Michała Czekwina na temat postaci świętego Mikołaja Serbskiego, współcześnie nazywanego świętym Janem Złotoustym. A już za chwilę o godzinie 20 powtórka serwisu informacyjnego, a następnie o świętym Gabrielu Zabudowskim porozmawiamy z ojcem Adamem Sawickim.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 4 maja, czwarty tydzień po święcie Paschy. Cerkiew wspomina świętego kapłana, męczennika Bazylego Martysza, męczennika Januarego Biskupa i z nim Prokrosa, Sisoesa, Fausta, diakonów, Desyderiusza, lektora i innych, męczennika Teodora z Perugi, jego matki Filippi i Dioskora, Syrokata i Dionizego, a także świętego Maksymiliana, patriarchy Konstantynopola. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o programie 45. Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej, o ogólnopolskiej paschalnej pielgrzymce młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę, a także o zbliżającym się święcie parafialnym w cerkwi świętego Jerzego w Białymstoku. W dniach 11-16 maja w Hajnówce odbędzie się 45. już edycja Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej. W wydarzeniu wezmą udział chóry z Polski oraz z zagranicy. Festiwal ma formułę międzynarodowego konkursu chóralnego. Uczestnicy zaprezentują programy oparte na muzyce cerkiewnej, zarówno tradycyjnej, jak i współczesnej. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Występy oceni międzynarodowe jury złożone z dyrygentów i specjalistów w zakresie muzyki chóralnej. Najlepsze zespoły otrzymają nagrody i wyróżnienia. Festiwal organizuje Fundacja Muzyki Cerkiewnej, a wydarzenie to od lat gromadzi zespoły z różnych krajów i należy do najważniejszych przeglądów muzyki cerkiewnej w Polsce. A ramowy program tegorocznego festiwalu prezentuje się następująco. 11 maja o godzinie 18 odbędzie się koncert inauguracyjny w wykonaniu laureata Grand Prix chóru z Rygi. 12, 13 oraz 14 maja o godzinie 16 odbędą się przesłuchania konkursowe, 15 maja również przesłuchania konkursowe, jednak o godzinie 15, a 15 maja o godzinie 19 koncert plenerowy, uczta folklorystyczna na uroczysku Topiło w Puszczy Białowieskiej. Zaś 16 maja o godzinie 13 ogłoszenie wyników i o godzinie 15 koncert galowy w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Z radością ogłaszamy, że w dniach 15-17 maja odbędzie się 47. Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę. To wyjątkowy czas modlitwy, wspólnoty i duchowego umocnienia. W tym szczególnym miejscu raz jeszcze zabrzmi radosne Chrystos Woskresie, Woistinu Woskresie. Podczas wydarzenia przewidziane są warsztaty, między innymi ceramiczne, które poprowadzi Iwan Daszkow, ojciec Piotr Makal, wystąpienie na temat słowa, które niosą sens, modlić się sercem czy umysłem. Ojciec Grzegorz Wasiluk, dzwon paschalnej radości, a także Krystyna Chodak, tkaniny z żubra krainy. Zapisy oraz szczegółowy harmonogram znajdują się na wydarzeniu prowadzonym na Facebooku przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, dlatego śledźcie je na bieżąco, aby niczego nie przegapić. Już w najbliższą środę, 6 maja, Cerkiew Prawosławna liturgicznie wspominać będzie świętego wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcę. Jest to patron białostockiej parafii na Nowym Mieście. W imieniu proboszcza ojca Grzegorza Misiuka serdecznie zapraszamy na obchody święta parafialnego. Już jutro, we wtorek, 5 maja, o godzinie 17 nabożeństwo całonocnego czuwania w Sienoczno Jebdzienie, zaś w środę, w dniu święta, o godzinie 6 rano poranna boska liturgia w ołtarzu świętego męczennika Anatola, o godzinie 8 poświęcenie wody i o godzinie 8.45 powitanie arcypasterza, a o godzinie 9 uroczysta boska liturgia i procesja.

0: Za nami świąteczne uroczystości ku czci świętego męczennika młodzieńca Gabriela Zabudowskiego w Zwierkach. Święty Gabriel urodził się w 1684 roku w pobożnej, prawosławnej rodzinie chłopskiej. Gdy miał 6 lat, został zamordowany, a po odnalezieniu ciała na łące niedaleko wsi, pochowano je na cmentarzu w rodzinnej miejscowości. Po prawie 30 latach, kiedy szukano miejsc do pochówku zmarłych w wyniku epidemii, przypadkowo naruszono grób chłopca. Odkryto wówczas, że jego ciało nie uległo rozkładowi. Gdy przeniesiono je uroczyście do krypty cmentarnej w Zwierkach, epidemia ustała. Podstawą kultu świętego stały się liczne uzdrowienia proszących o to przy jego grobie. Po pożarze w 1746 roku kaplicy w Zwierkach zwłoki chłopca przeniesiono do pobliskiego Zabudowa. Stąd też Gabriel często określany jest mianem Zabudowskiego. Już teraz o świętym, patronie dzieci i młodzieży, porozmawiamy z ojcem Adamem Sawickim.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: Święty męczennik Gabriel oddał swoje życie za Chrystusa w wieku 6 lat. Było to pod koniec XVII wieku, w 1690 roku. Należą do grona męczenników, którzy oddali swoje życie w tak bardzo młodym wieku. Czy cerkiew zna podobnych świętych?
3: Myślę, że wielu z nas, pewnie większość, wie i pamięta, kim jest święty męczennik Gabriel, że to jest niebiański patron naszych dzieci i młodzieży, cerkwi prawosławnej w Polsce, a cerkiew oddaje mu cześć, czci jego pamięć 3 maja, czyli w dniu, kiedy oddał swoje życie za Chrystusa. Tego dnia na uroczystości do Zwierek, do rodzinnej wsi świętego męczennika, zawsze ściągało niemal całe prawosławie Podlasia. Jeżeli zaś chodzi o inne młode osoby, które oddały swoje życie za Chrystusa, no to warto tu wspomnieć na przykład o dzieciach betlejemskich, czyli ofiarach, które Herod złożył na ołtarzu, chcąc pozbyć się ewentualnego konkurenta do jego tronu. Cerkiew serbska ma co prawda nie 6-letniego młodzieńca, a 15-letniego młodzieńca. Jest nim święty męczennik Stanko, któremu podczas okupacji tureckiej Turcy odcięli 2 ręce, gdyż w ten sposób chcieli go pozbawić możliwości czynienia na swoim ciele znaku krzyża. A ponadto bardzo wielu jeszcze mamy tego typu świętych, których niektórych znamy z imienia, niektórych wręcz nie znamy, bo na przykład całe rodziny oddawały swoje życie w męczeństwie za to, że są chrześcijanami. Tam też były dzieci.
2: Jeszcze chciałam dopytać, to określenie świętego Gabriela, mianowicie czasami nazywamy go Zabudowskim, nazywamy go także Białostockim, Zwierkowskim, a przez długi czas w historii nazywany był Słudzkim.
3: Właściwie powinniśmy go nazywać Gabriel Gowdel, gdyż takie nazwisko posiadali jego rodzice Piotr i Anastazja. Nazwa czy Zabudowski, czy Zwierkowski, czy Białostocki, czy nawet Słudzki, ona przywiązała się do imienia świętego Gabriela ze względu na to, że w tych miejscowościach w swoim czasie spoczywały jego relikwie. Gabriel urodził się w Zwierkach, więc słusznym byłoby go nazywać Gabriel Zwierkowski, albo jak to się wtedy mówiło, Gabriel ze Zwierek. Jeżeli zaś chodzi o Zabudowski, no to cóż, po jego śmierci w 1690 roku pochowano go na cmentarzu w rodzinnej wsi Zwierki, a po 30 latach, kiedy odnaleziono jego ciało w czasie epidemii, to ciało, kiedy spłonęła kaplica, w której zostały te relikwie umieszczone, przeniesiono jego relikwie do klasztoru, który był w Zabudowie. Stąd też nazwa Zabudowski. Późniejsze koleje losu doprowadziły do tego, że był on w Słudzku, a to ze względu na to, że na terenach Podlasia zaczęła bardzo silnie dominować Unia, Jego relikwie przeniesiono w 1755 roku, a więc 65 lat po jego śmierci, do kolejnego klasztoru Świętej Trójcy w Słucku i przez długi czas relikwie tam spoczywały. I tak się przyjęło, że tamtejsi chrześcijanie zaczęli nazywać go swoim, słuckim Gabrielem. No a dzisiaj, kiedy relikwie są w Białymstoku, myślę, że właściwą nazwą również byłoby używanie Gabriel Białostocki, święty męczennik. Zwał jak zwał, Gabriel jest zawsze świętym, zawsze męczennikiem i zawsze młodzieńcem.
2: Relikwie świętego Gabriela przebywały na ziemi słuckiej ponad 100 lat. To właśnie wtedy też dokonał się ten akt kanonizacji tego świętego, zaliczenia do grona świętych. Od tego czasu cerkiew, wierni mogli się modlić do niego jako do świętego. Dlaczego tak późno?
3: Kult świętego na ziemiach, gdzie on się urodził, na ziemiach Podlasia, rozpoczął się praktycznie rzecz biorąc po odnalezieniu jego relikwii, a więc w 1720 roku. Z tym, że był to taki kult, nazwijmy to, miejscowy. Kanonizacja świętego, czyli zaliczenie go w poczet świętych, miała miejsce 100 lat później, w 1820 roku. Wtedy przez ziemię Podlasia, Polesia właściwie rzecz biorąc, przejeżdżał do Moskwy patriarcha Konstantynopola Grzegorz V i on właśnie ogłosił akt kanonizacji i miało to miejsce, tak jak powiedziałaś, w Słucku. I był taki moment w historii relikwii świętego Gabriela, że one w pewnym sensie zaginęły, tak to można określić. One były w klasztorze w Słucku, a później, kiedy wybuchła rewolucja, nazywamy ją październikową, te relikwie zostały przeniesione do Mińska, do Muzeum Ateizmu i przez długi czas w tym muzeum się znajdowały. Praktycznie rzecz biorąc do 1944 roku, kiedy to III Rzesza napadła na ówczesny Związek Republik Radzieckich i staraniem prawosławnej ludności Mińska udało się te relikwie w czasie tej zawieruchy przenieść, przetransportować, no można powiedzieć schować w klasztorze w Grodnie. I te relikwie w tym Grodnie przebywały praktycznie rzecz biorąc do 1992 roku, kiedy to z błogosławieństwa dwóch biskupów, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy i arcybiskupa wołkowyskiego Walentyna, przeniesienie miało miejsce we wrześniu, w dniach 21-22. Wówczas relikwie złożono w takiej ciemnobrązowej, dębowej trumience z przeszklonym wiekiem i umieszczono je w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, w południowym skrzydle, w tym miejscu,

0: Prawosławnej przyjęła Gabriela za swego patrona. I od tego czasu sukcesywnie kult świętego Gabriela rósł w naszym społeczeństwie. Zresztą może nie tyle rósł, on się odnawiał.
1: Kiedy sięgamy do tego roku 1992, chociaż już wyrosło kolejne pokolenie, które przychodzi do świętego Gabriela, ale kiedy relikwie przybyły tutaj do Białegostoku na Podlasie, gdzie ojciec je powitał?
0: No cóż, w tamtym czasie byłem jeszcze osobą świecką, świeżo upieczonym studentem, który zakończył Moskiewską Akademię Duchowną i jako parafianin Wasilkowa tam też spotykałem relikwie w Wasilkowie. U nas, jak dobrze pamiętam, był molebień. W ogóle spotykaliśmy relikwie przed Wasilkowem, tam gdzie dzisiaj jest prawosławny cmentarz, i takim kresnym chodem, procesją były one prowadzone do cerkwi. W cerkwi był molebień i przez kilka godzin ludzie mieli możliwość przyłożyć się do relikwii, ucałować świętego, a następnie te relikwie ruszyły w dalszą drogę i z tego co pamiętam, kolejnym przystankiem była cerkiew na Wygodzie. No w ogóle ten czas 1992 roku, wrzesień, to bym mógł powiedzieć był czas błogosławiony. No bo jak zebrać było 120 tysięcy osób w jednym miejscu, w sumie aż na dwa dni. A później przecież do relikwii przyjeżdżały niemalże co wtorek, bo wtedy był naznaczony akafist ku czci świętego Gabriela, jako że 21 września był wtorkiem. I z tego powodu do dzisiaj, we wtorek, czyli w dzień przeniesienia relikwii, celebruje się w soborze akafist do świętego Gabriela. I na ten akafist przyjeżdżałem po kilka autokarów. Dzisiaj to już troszkę niestety osłabło, jeśli tak to można określić. No być może spowszedniał nam święty męczennik Gabriel, no ale w tamtym czasie to był... No nie darmo nazwaliśmy ten czas drugą Wielkanocą, drugą Paschą roku 1992.
1: No właśnie to było niesamowite, jak wiele osób gromadziło się we wtorek przed moszczami, wiele młodzieży tutaj przychodziło i to było co tydzień. I przebywanie właśnie relikwii świętego Gabriela odegrało znaczącą rolę dla samego prawosławia.
0: Tak, ono skonsolidowało nasz naród, naszych wiernych. No powiedzmy sobie szczerze, to były czasy, kiedy padał komunizm, a wcześniejsze czasy były czasami, kiedy wręcz zabraniano. Wiele przykrości czyniono naszym dziadkom, naszym rodzicom, ze względu na to, że chcieli uczęszczać do cerkwi na nabożeństwa. Być może to jest dzisiaj niezrozumiałe, bo to już 34 lata minęło od tego czasu, a więc można powiedzieć, że ktoś, kto się urodził w 92 roku, jest już dzisiaj dorosłą osobą. Więc praktycznie całe pokolenie nie miało możliwości spotkać się z sytuacją, kiedy relikwii nie było w Polsce. Ale ci, którzy mają troszkę więcej lat, oni mogą powiedzieć, że ten czas i sprowadzenie relikwii do Polski naprawdę odegrało kluczową, bym powiedział, rolę. Po pierwsze w konsolidowaniu starszych wiernych, z dzisiejszego punktu widzenia starszych, ale również w konsolidowaniu młodzieży, bo praktycznie rzecz biorąc, dzięki relikwiom, myślę, tak bym dzisiaj to ocenił, nasza młodzież potrafiła się zrzeszyć w coś takiego jak Bractwo Młodzieży Prawosławnej, co na tamte czasy wcale nie było tak oczywiste.
1: Ale również dzisiaj, kiedy się patrzy właśnie wokół Raki świętego Gabriela, gromadzą się dzieci, gromadzi się młodzież.
0: Tak, to prawda. I dlatego też mamy dzisiaj, nazwijmy to taki układ, a nie inny, że relikwie przebywają w Białymstoku, w katedrze od miesiąca września do miesiąca maja, czyli ten czas, kiedy młodzież i dzieci uczęszczają do szkoły i mogą oni w związku z tym prosić

0: świętego Gabriela o pomoc, o to, by ich wspomagał w nauce. Zaś od maja do września relikwie są przewożone do rodzinnej wsi, do Zwierek, do klasztoru w Zwierkach, który to klasztor jest swego rodzaju takim ala pomnikiem poświęconym w cześć świętego Gabriela, a wówczas, w tym czasie nazwijmy to letnim, do soboru świętego Mikołaja przywozi się tą ciemnobrązową, dębową trumienkę z cząsteczką relikwii świętego Gabriela, w której przewieziono relikwie do Polski z Grodna.
1: Ze żywotu świętego Gabriela wiemy, że jego odnalezieniu relikwii towarzyszyło powstrzymanie epidemii, ale też i cudowne uzdrowienia. Czy dzisiaj ojciec zna takie cudowne zdarzenia przy relikwiach świętego?
0: No cóż, jeżeli chodzi o uzdrowienia, to w Słucku, kiedy tam przebywały relikwie, była prowadzona taka księga, w której zapisywano cuda uzdrowień za wstawiennictwem modlitwy przy relikwiach świętego Gabriela. Niestety ta księga do nas nie dotrwała, ale mamy pięć pozycji z tej księgi, które zostały zapisane w ówczesnych wiadomościach cerkiewnych. Część z nich jest w wiadomościach litewskich, a część z tych cudów jest w wiadomościach grodzieńskich. W dzisiejszym czasie takiej księgi się niestety już nie prowadzi, aczkolwiek mam informację, że cuda dzisiaj przy relikwiach też się dzieją. Najlepszymi świadkami tego mogą być siostry zakonne ze Zwierek, które tutaj przy relikwiach dyżurowały i do których przychodzili ludzie, opowiadając im o tych problemach, które mieli i o tym, w jaki sposób te problemy w cudowny sposób zostały im na przykład uleczone.
1: Ojcze, już tak na zakończenie. Czym jest modlitwa do świętego w świetle modlitwy do Boga zatem?
0: Myślę, że najprościej na to pytanie byłoby odpowiedzieć w ten sposób, czym jest modlitwa. Modlitwa jest to przecież nie tyle, uczą nas tego w przedszkolu i w szkole, że to rozmowa z Bogiem. Ja bym powiedział więcej. To jest nie tylko rozmowa, ale to jest prośba. Mając pewne problemy, z którymi nie możemy sami sobie poradzić, kierujemy swoje myśli do kogoś, kto jest wszechmogący. A skutkiem tego, skoro on jest wszechmogący, ma możliwość zaradzić naszym problemom. Wówczas nazywamy to cuda. A święci to tacy ludzie, których postawiono nam jako przykład. Czyli to, co oni robili w swoim życiu, gdy my będziemy ich naśladować, mamy możliwość doświadczyć tego samego. Tak jak oni doświadczali cudów w swoim życiu, tak my możemy doświadczyć podobnych cudów w naszym życiu. Więc można powiedzieć, że święci są takim jakby drogowskazem, wzorcem, a mówiąc inaczej, orędownikiem. Czyli kimś, kto się może za nas wstawić dodatkowo jeszcze swoją modlitwą u tegoż wszechmogącego Boga.
1: Czy to, że relikwie świętego Gabriela zachowały się, nie uległy rozkładowi, oznacza, że jest większym świętym niż pozostali?
0: Ależ oczywiście, że nie. On jest równie wielkim świętym jak każdy inny. No, jedyną gradacją, którą tutaj możemy zastosować, to jest Matka Boża. Ona dostąpiła możliwości bycia matką naszego Zbawiciela. Drugim świętym, o którym możemy powiedzieć, że jest nieco wyższy, to święty Jan Chrzciciel, o którym sam Chrystus powiedział, że wśród tych, którzy narodzili się z kobiety, święty Jan jest najważniejszy, najwyższy. A wszyscy inni urodzili się tak samo jak i my, czyli z grzechem pierworodnym i tylko ich zasługi życia doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy ich nazywać świętymi. Zostali kanonizowani. Być może ktoś, kto dzisiaj słucha tej audycji, za jakiś czas przez cerkiew też będzie obwołany świętym. Tego życzę wszystkim.
2: Radio Ortodoksja. pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

o świętym męczenniku młodzieńcu Gabrielu Zabudowskim, którego to wczoraj, 3 maja, liturgicznie wspominała Cerkiew Prawosławna, rozmawialiśmy na antenie z ojcem Adamem Sawickim. Obecnie relikwie świętego, patrona dzieci i młodzieży, znajdują się w monasterze w Zwierkach. Do białostockiej katedry świętego Mikołaja wrócą we wrześniu, w rocznicę przeniesienia ich do Białegostoku z Grodna na Białorusi. A my, drodzy słuchacze, powoli zbliżamy się już do końca naszej dzisiejszej audycji, dlatego za chwilę na antenie zakończenie programu i modlitwy wieczorne.

Drodzy słuchacze Radio Ortodoksja, dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami w to poniedziałkowe popołudnie, jak i wieczór. Natomiast nasza audycja niestety dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Za cały wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu Paulina Bojarska. Zapraszam już jutro, punktualnie od godziny 16 w imieniu Agaty Pietruszkiewicz. A ja się z Państwem żegnam, życząc dobrej oraz spokojnej nocy, no i do usłyszenia niebawem. Chrystos woskresie!